0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki.
1: 94,9 FM.
2: Mówią do mnie, żeś nie warty.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: 94,9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Punktualnie o 6 w Radiu Sochacze w wiadomości. Już teraz zapraszam.
1: Wieczorem z Warszawy wystartował specjalny samolot w związku z katastrofą polskiego autokaru z pielgrzymami. O tym, kto poleciał do Węgier, by pomóc poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru, Marcin Starzec.
2: 6 medyków, w tym anestezjolog, ortopeda i chirurg.
3: Delegacja odwiedzi pacjentów we wszystkich 4 szpitalach, w których się znajdują. Zostanie ustalony stan zdrowia naszych mieszkańców.
2: Mówiła wojewoda. Przekazała też, że strona węgierska ma przesłać pełną i w pełni zweryfikowaną listę osób, które zginęły w tym wypadku.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Dziś odbędzie się minuta ciszy w urzędach województwa podkarpackiego, natomiast flagi będą obniżone do połowy masztu przez 3 dni. Większość pasażerów tragicznego w skutkach przejazdu pochodziła z Podkarpacia. Węgierska policja zatrzymała jednocześnie kierowcę autokaru. Drugi z kierowców po przesłuchaniu został zwolniony.
5: Policja węgierska doszła do wniosku, że okoliczności wypadku uzasadniają zatrzymanie jednej osoby w areszcie.
1: Informuje wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski. Najprawdopodobniej według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy. Śledztwo w tej sprawie wszczęła już prokuratura okręgowa w Krośnie. Wspólne działania prowadzą też polscy i węgierscy funkcjonariusze policji oraz miejscowe służby ratunkowe. Tragiczne niestety informacje także z Litwy. W Morzu Bałtyckim utonął nastolatek z Polski. 17-letni turysta w sobotę wieczorem wszedł do wody w kurorcie Połąga na zachodzie Litwy. Prawdopodobnie porwał go silny prąd wody. Nurkowie znaleźli ciało nastolatka nieopodal miejsca, w którym zaginął. Młody Polak przyjechał do kurortu z rodziną z Polski. Na 2 tygodnie wrócił dziś rządowy pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej.
6: Zawiera w sobie przez ministra energii wydawane obwieszczenie każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
1: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Już po obniżce za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą maksymalnie do 6 zł i 41 groszy. Wakacje jeszcze potrwają 2 tygodnie, ale nieuchronnie zbliża się już jesień. Czuje to nawet słynny mazurski bocian Krutek, który pożegnał się z Polską i wczoraj rozpoczął jesienną wędrówkę na południe, o czym poinformował Mazurski Park Krajobrazowy. Jak

0: poświęceń, dodał Portugalczyk. Przez całą karierę zdobył dotychczas 976 goli w oficjalnych meczach klubowych i międzynarodowych. 1000 jest więc wciąż w jego zasięgu.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Nie wiem, co się w tym studiu działo. Wczoraj Grażynka miała dyżur, aż sobie zaparowane jak w aucie na Titanicu w tej kultowej scenie. W każdym razie wracając do prognozy, 13 stopni mamy na sochaczewskich termometrach, wiatr do 10 km na godzinę, dzisiaj maksymalnie 24 kreski. Z chmurami więc ten dzień jakoś taki wybitnie ciepły po tych poprzednich nie będzie, ale za to spokojnie, raczej bez opadów deszczu, gdzieniegdzie przelotne i może w nocy się przytrafią. Natomiast 20 stopni jutro, do 25 w czwartek i do 27 w sobotę. 25-6 stopni też w okolicach weekendu. Weekend ma nie padać, ale czwartek i piątek już może być z deszczem, więc mam nadzieję, że te prognozy się nie poprzesuwają na tyle, żebyśmy spokojnie mogli cieszyć się muzyką na WSC Festiwalu w najbliższy weekend, właśnie bez opadów deszczu. Ale komu deszcz będzie przeszkadzał, prawda? Jak na scenie tyle atrakcji.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: 4 minuty po godzinie 6. Jeżeli poniedziałek byłby w sklepie, to na pewno leżałby na półce z napisem na co to komu, moi drodzy. Ja nie wiem, czy cieszyłby się zainteresowaniem nawet w promocji. Także trzeba się wziąć w garści. Startujemy 5 po 6. 17 dzień sierpnia. Jacek, Anita, Joanna, Maria i Angelika dzisiaj świętują imieniny. W kalendarzu świąt nietypowych dzień pozytywnie zakręconych i dzień lumpeksu. Można świętować. Można też bawić się z najlepszą muzyką w radiu Sochaczew. Na powolnym, delikatny rozruch. Love is a Battlefield, potem Jasiek, Piwowarczyk. I w tej godzinie kilka ciekawych punktów naszego programu. Będą niespodzianki, porozmawiamy sobie o tym, co w internetach słychać.
4: 94,9 FM. Dzień dobry, lato.

Powolutku zbliżamy się do kalendarium w Radiu Sochaczew. Pomauro będzie Doda, a to już 13 minut minęło od godziny 6. Wysłuchacie Radia Sochaczew. Oczywiście, moi drodzy, mamy poniedziałek. To jest ta gorsza wiadomość, ale damy radę.

0: pięknie grają, prawda? W tym radiu, słuchacze. W 19 minut minęła od godziny 6. Dodaj, nie żałuję niczego ze Smolastym. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. A teraz w radiu, słuchacze, oczywiście kartka z kalendarza. Do końca roku 136 dni. W związku z tym będzie pewna ciekawostka w tej godzinie w radiu, słuchacze. W 1431 roku, dokładnie 17 sierpnia, Krzyżacy wypowiedzieli Polsce wojnę i najechali trzema grupami ziemię dobrzyńską, Kujawy i Krajne. Spłonął zamek Czocha w 1793, a w 1940 pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie został zniszczony przez Niemców. W 1945 w Wielkiej Brytanii ukazała się powieść George'a Orwella, Folwark zwierzęcy. W 1949 Karol Wojtyła został wikariuszem w krakowskim kościele świętego Floriana, a w 1991 roku Rafał Pietrak z Uniwersytetu Warszawskiego po raz pierwszy nawiązał łączność w oparciu o protokół IP z pracownikiem Uniwersytetu Kopenhaskiego Janem Sorensenem. Data uznawana jest za symboliczny dzień narodzin polskiego internetu i dzięki temu możemy oglądać memy, śmieszne kotki, a wszyscy faceci, którzy mówią swojej żonie albo dziewczynie: kochanie, co robisz? Nic, nic, oglądają pewnie gołe baby. W 1998 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton przyznał się do romansu ze stażystką Moniką Lewinski.
1: Radio Sokaczew. Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Jones. 26 minut minęło od godziny 6. Jax Jones, Never Be Lonely w Radiu Sochaczew. Słuchajcie, nie wiem ile dni zostało, znaczy nie wiem czy wy wiecie, bo ja to wiem, ja się przygotowałem, ile dni zostało do końca roku i nie wiem ile dni potrzebujecie na to, by pewne nowe zachowanie stało się naszym nawykiem. Jaki czas potrzebny jest do tego, byśmy przeprogramowali się na przykład nową aktywność, albo zrobili coś dla siebie, albo robili nowe rzeczy, które sprawią, że będziemy bardziej zdyscyplinowani. Znam odpowiedzi na te pytania i chętnie się tym wszystkim podzielę. I okazuje się, że nie trzeba czekać do końca roku, by naprawdę zrobić coś pożytecznego, przede wszystkim nie dla innych, ale dla siebie i hartować swój charakter. Szczegóły za momencik oczywiście. Baranowski, Rakieta, Bonnie M, Sunny, te dwa hity i wokaliści, i zespół, właśnie wokalista i zespół dla was właśnie w Radiu Sochaczew.
1: Radio Sochaczew.

0: 26 minut do 7, mglisty poranek w Sochaczewie, moi drodzy, mglisty, jakiś taki wilgotny, a do tego wszystkiego temperatura taka poniżej 20 stopni. Wygląda na to, że dzisiejszy dzień też od upałów da nam odpocząć. Ale to dobrze, takie dni też są potrzebne, trzeba szukać pozytywów, przynajmniej jak siedzimy w pracy, to nie zazdrościmy tym, którzy mają wolne, że są na dworze. Do końca roku 136 dni, moi drodzy, a wyrobienie nowego nawyku trwa średnio 66 dni. Często mówi się, że nawet krócej, że 21, a nawet w okolicy miesiąca. W rzeczywistości czas ten mocno się różni w zależności od tego, czego chcemy się podjąć i od może wynosić 18 nawet do 250 dni. Proste nawyki, na przykład picie szklanki wody rano, utrwalają się szybciej, a złożone jak codzienne treningi mogą zająć wiele miesięcy. Naukowcy są jednak zgodni, że przez 2-3 miesiące jesteśmy w stanie wypracować coś nowego. Nie ma co czekać do Sylwestra i Nowego Roku, tylko warto teraz już brać się za realizację swoich postanowień i planu i być może właśnie te treningi, albo codzienne, nie wiem, nabijanie kroków, albo przygotowywanie sobie jednego posiłku na rano, czy też śniadania, to mogą być dobre postanowienia na resztę roku i wcale nie czekamy do Sylwestra.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Dzień dobry, lato.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: Pięknie jest, moi drodzy, 6 minut do godziny 7 i zachwycam się tak tym dzisiejszym poniedziałkiem, bo trochę pospałem, to jest na plus, mam nadzieję, że wy też i nie przewracacie oczami na myśl o wyzwaniach kolejnego tygodnia, ale powiem wam, że to jest jeszcze taki moment, że niby człowiek gada, a kawka jeszcze nie weszła, bo tak ją podpijam, trochę wcieram w oczy, wiadomo, żeby się pobudzić, a jakoś tak ten poniedziałek ma to w sobie, jakby tak coś człowieka za nogi trzymało, prawda, i nie można było wypłynąć ku powierzchni, ale musimy sobie radzić, ja was wspieram, wy też trzymajcie za mnie kciuki, tak żebyśmy wszyscy razem w tym jednym grajdołku po prostu się mobilizowali wzajemnie do dobrej pracy, bo na tym to wszystko polega. Ring My Bell za moment, jeżeli chodzi o muzykę. Będzie też hit dnia, będzie męskie granie po godzinie 7. Echo Smith między innymi. Do tego ma nam się trafić, czy Pitbull i Christina Aguilera, tak żeby było rytmicznie i pozytywnie. No a o godzinie 7 oczywiście za 5 minut wiadomości w radiu Sochacze. Fajnie, że jesteście z nami, zbijam piąteczkę i lecimy dalej.
1: Dzień dobry, lato!

0: autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
1: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
9: Jest siódma, są i wiadomości w Radiu Sochaczew. Już teraz.
10: Starosta Jolanta Gonta o grantach z programu Lokalnie z CPK. Radość jest podwójna. W tym serwisie zajrzymy do gminy Nowa Sucha, gdzie niebawem ruszą spotkania sołeckie. Będzie też o przygotowaniach do roku szkolnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Atria i Antares. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Poznaliśmy zwycięskie projekty wybrane w ramach kolejnej edycji konkursu grantowego Lokalnie z CPK. 53 zostało zakwalifikowanych do realizacji, z czego 12 to inicjatywy podmiotów podległych powiatowi sochaczewskiemu, mówi starosta Jolanta Gonta.
11: Oczywiście jest wielka radość, tym bardziej, że w pierwszej edycji również nasze jednostki uzyskały dofinansowanie. Było tam 12 chyba też projektów, także ja się bardzo cieszę, że nasze i szkoły, i takie placówki jak Domy Dziecka, jak PCPR, aktywnie włączają się w tą inicjatywę CPK i też to jest dla nas o tyle ważne, że przy tworzeniu takich projektów, przynajmniej w domu dziecka czy w szkołach, również zaangażowana jest ta społeczność szkolna. To nie jest tylko tak, że dyrekcja, kierownictwo wymyśla, że no chcemy to czy tamto.
10: W najbliższych tygodniach mieszkańcy gminy Nowa Sucha zdecydują, na co przeznaczyć tak zwany fundusz sołecki. Jak mówi wójt Maciej Mońka, to rodzaj lokalnego budżetu obywatelskiego.
12: W ostatnim tygodniu sierpnia i na początku września będą zorganizowane zebrania sołeckie w każdym sołectwie. Szczegółowy harmonogram już jest opracowany i myślę, że zamieścimy na naszej stronie internetowej, ale już sygnalizuję, żeby sobie zaplanować, żeby zastanowić się, jakie przedsięwzięcia mogą być sfinansowane z funduszu sołeckiego. Bo na tych zebraniach będzie również zapadała decyzja, jak dane sołectwo wykorzysta środki w przyszłym roku, które zostały przeznaczone dla niego na wykonanie jakichś inwestycji, jakichś remontów, jakichś przedsięwzięć.
10: Po intensywnych wakacjach placówki opiekuńczo-wychowawcze przygotowują się do rozpoczęcia roku szkolnego. Jak mówi dyrektor Monika Wideńska, w tym obszarze dzieci i młodzież także mogą liczyć na przyjaciół i sponsorów.
13: Wszystkim dzieciaczkom udało się zaliczyć ten rok szkolny. Zakończyły niektóre szkołę podstawową, poszły do szkoły branżowej pierwszego stopnia. Niektóre nawet skończyły szkołę branżową pierwszego stopnia i idą dalej do szkoły branżowej drugiego stopnia, bo mamy też takie dzieci, które nie mają jeszcze 18 lat, a u nas, jak wiadomo, dziecko musi się uczyć do 18 roku życia. I w momencie, kiedy skończy szkołę branżową pierwszego stopnia, musimy zapisać to dziecko dalej do szkoły. Poczyniliśmy zakupy książek, robimy zakupy ubrań, butów, chociaż powiem, że buty też dzieciaki dostały. Dziękuję bardzo sponsorowi, który ofiarował po dwie pary butów sportowych dla każdego dziecka z placówki.
10: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
14: Flagi na urzędach opuszczone do połowy masztów, a w samo południe minuta ciszy. Na Podkarpaciu dziś żałoba po tragicznym wypadku Polaków z tego regionu na Węgrzech. W katastrofie autokaru z pielgrzymami.

0: lekarzami o możliwości zdrowotnej przetransportowania poszkodowanych.
1: Gotowość jest wojskowa kasa, karetki i szpitale głównie na Podkarpaciu, ale i też wysoko specjalistyczne w Warszawie. Kierowców autokaru przesłuchali już węgierscy śledczy, ale tylko jednego prowadzącego pojazd w momencie wypadku zatrzymano. Prawdopodobnie podczas jazdy zasnął on za kierownicą. Śledztwo prowadzi też prokuratura w Krośnie, a w firmie właściciela autokaru rusza kontrola Inspekcji Transportu Drogowego. Podobne czekają też innych przewoźników.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Burze z gradem to dziś głównie na południu kraju. Ostrzeżenia dotyczą obszaru od Żar i Zgorzelca przez Kalisz, Wrocław, Katowice i Kraków-Potarnów. To alerty głównie pierwszego stopnia, ale na Śląsku, Opolszczyźnie i częściowo w Małopolsce wyższego drugiego w trzystopniowej skali. W centrum, w Łódzkiem i w sporej części Mazowsza, włącznie z Warszawą, ostrzeżenia pierwszego stopnia przed ulewami i burzami. Jest też alert najniższego stopnia dotyczący upałów na krańcach południowo-wschodnich.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Spokojnie nam się rozkręca ten poniedziałek. 15 stopni mamy na termometrach, a wiatr w porywach nie przekracza 10 km na godzinę. Wilgotno, mgliście i tak jakoś jesiennie nam się zrobiło, chociaż lato jeszcze podobno nie odeszło i mało sobie dać znać. Dzisiaj maksymalnie 24 stopnie, ale ma być pogodnie, bez opadów, za to deszcze możliwe jutro o poranku. W dłuższej perspektywie ze 2-3 dni takie z przelotnymi opadami deszczu na pewno mieć będziemy do jakiegoś czwartku i piątku. Potem niby temperatury trochę wyższe, ale staramy się, robimy wszystko w naszej mocy, żebyśmy weekend mieli bez opadów deszczu, no bo przecież w weekend się będzie działo, a tutaj w prognozach właśnie możliwe i piątkowe opady deszczu, ale w sobotę i niedzielę niby do 25 stopni bez opadów, więc niech tak zostanie. Co się będzie działo w weekend? Odpowiedź na to pytanie na pewno w tej godzinie w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Dzień dobry, lato!
6: 94,9 FM.
4: 6 minut po godzinie 7, dużo energii, dużo radości w tym kawałku. The Power of Love oczywiście w Radiu Sochaczew. Za moment męskie grania, a potem w hicie dnia Echo Smith i Cool Kids. Także dobrze zaczynamy i pamiętajcie, chodzi o to, żeby nie tylko dobrze zaczynać, ale i dobrze kończyć, i to jest najlepsze przesłanie na dzisiaj.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 20 minut minęło od godziny 7. Za moment zerkniemy na to Sochacze w PR i będzie o kibicach, którzy no coś zmalowali w Sochaczewie. Szczegóły w Radiu Sochaczew dosłownie za moment.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamiks, profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
8: Sponsorem studia jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza. Przyjaciele. Zabawa.
9: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
10: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus. Budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: 29 minut pozostało do godziny 8, moi drodzy. W Radiu Sochaczew teraz o działaniach grup kibicowskich i to zorganizowanych stołecznej drużyny. Zresztą co jakiś czas sochaczewscy legioniści dają o sobie znać i to no, na szczęście w ostatnim czasie w dobrym kontekście, o czym zresztą możecie przeczytać na tusochaczew.pl. Są pikniki rodzinne organizowane właśnie w sezonie letnim, ale i od czasu do czasu udaje się coś zmalować. W tym wypadku chodzi o odmalowanie oddziału pediatrycznego, czyli dla dzieci właśnie w sochaczewskim szpitalu, a wcześniej między innymi jedno ze schronisk działające w powiecie sochaczewskim. Tam powstał fajny mural i zresztą organizatorzy z fundacji Kudłaci Przyjaciele Marty też są wdzięczni za właśnie taką akcję i odnowienie budynku, więc o to chodzi. Więcej takich projektów, a mniej bazgrańców na murach sochaczewskich ulic. Mniej jakichś ekscesów ulicznych, a więcej tego typu akcji, bo jeżeli naprawdę pomoc charytatywna i tego typu działania byłyby jedynym gruntem do rywalizacji właśnie grup kibicowskich, to podejrzewam, że i ja i wy nie mielibyśmy nic przeciwko. A za tę akcję należą się oczywiście brawa i gratulacje, także o tym wszystkim przeczytacie na tusochaczew.pl.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
0: No to lecimy. Kierunek Traffic już za kilkanaście minut w Radiu Sochaczew będzie Pitbull i Christina Aguilera, a teraz oczywiście Lipstick on the Glass, czyli Manam.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: O poranku dość spokojnie na ulicach Sochaczewa. Więcej aut wzdłuż Alei 600-lecia. Na ulicy Warszawskiej, oczywiście tu, gdzie większe skrzyżowania ze Staszica i Trauguta, a także na Płockiej, na wysokości Łowickiej i Gawłowskiej. Z Gawłowskiej też sporo aut do Płockiej dobija. Jeśli chodzi o dalszą część miasta Piłsudskiego, 15 sierpnia tu momentami też samochodów przybywa, ale tak to ruch odbywa się płynnie. Obwodnica też w pełni przejezdna. Aut nieco więcej w okolicy Żyrardowskiej i w okolicy 50, którą dojeżdżacie do A2. Wylotówki drożne, sporo aut na 92 między Sochaczewem a Warszawą. Wolniej pojedziecie przez Błonie, Ołtarzew i Ożarów Mazowiecki. Z Ołtarzewa już teraz utrudniony przejazd do Pruszkowa, bo tutaj ciasno. 580 wygląda bardzo dobrze. Stare Babice delikatnie zwalniają na całej długości. Nawet przez Leszno nie pojedziecie wolniej. Wszędzie ruch odbywa się płynnie. W drugą stronę 92 do Łowicza czy północne rejony i wylotówki z Sochaczewa też oczywiście są przejezdne. Także spokojnych podróży, a o utrudnieniach informujcie innych użytkowników, innych kierowców pod numerem 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Reklama.
5: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
6: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
7: Fachowcu, Protexor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protexor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
9: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dzień dobry, lato!
15: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
18: Reklama.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ja to samo śpiewam przed weekendem, że mnie ciągnie do niego. Moi drodzy, a tu trzeba śpiewać o poniedziałku albo chociaż wysłuchać wiadomości w Radiu Sochaczew. Te za 5 minut, punktualnie o 8.
2: Radio Sochaczew. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
7: 22 i 23 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na kolejny weekend z jazzem. W sobotę wystąpią Dominik Wania i trio RGG, a w niedzielę Kasia Pietrzko oraz Sławek Jaskółkę. To spotkanie z wybitnymi artystami reprezentującymi różne estetyki i autorskie spojrzenia na współczesny jazz w wyjątkowej przestrzeni parku otaczającego dom urodzenia Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowych Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
8: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza. Przyjaciele. Zabawa.
9: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. Skynet.net.pl.
10: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Dzień dobry, lato!
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
1: Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew. Jest 8.
15: 15 sierpnia delegacje złożyły kwiaty pod popiersiem Józefa Piłsudskiego, oddając hołd wszystkim, którzy walczyli w obronie naszego kraju. W tym serwisie o 16 udanej edycji pikniku historycznego Zawisza Czarny nad Bzurą, a także o spotkaniu młodych diecezji łowickiej. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. 15 sierpnia w Sochaczewie uczczono Święto Wojska Polskiego oraz 106. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty, oddając hołd wszystkim, którzy walczyli o niepodległość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Na miejscu pojawiły się delegacje samorządowe, strażacy i przedstawiciele stowarzyszeń oraz środowisk kombatanckich. Jak podaje miasto, 15 sierpnia to dzień pamięci o tych, którzy ponad 100 lat temu zostawili swoje domy i rodziny, by stanąć w obronie ojczyzny.
3: To są wiadomości Radia Sochaczew.
15: Za nami 16. edycja pikniku historycznego Zawisza Czarny nad Bzurą. Szczególnie wyczekiwane przez zebranych były oczywiście walki rycerskie, choć program był znacznie bogatszy.
16: Z nami jest pan Łukasz Popowski, prezes Stowarzyszenia Nasz Zamek. To jest takie pana dziecko właściwie, ta cała impreza.
17: No tak, ale to, że oczywiście jestem prezesem, założycielem tego stowarzyszenia, inicjatorem wielu działań, to oczywiście nie oznacza, że tylko ja wymyślam, bo wymyślamy wszyscy. I gdyby nie ludzie, członkowie stowarzyszenia, ludzie, którzy z nami współpracują, cały tłum ludzi, można powiedzieć, to tej imprezy by po prostu nie było. No i oczywiście szacowni sponsorzy.
15: Na miejscu można było też zapoznać się między innymi ze stanowiskiem podróżującego mnicha Skryby. Na jaki temat dawniej tworzono notatki?
18: No to przeróżne rzeczy, no ale kwestia tego, czy dana rzecz, którą chcieliśmy zapisać, była na tyle ważna, żeby zużyć coś tak cennego jak pergamin, bo pergamin to nie jest coś, że idziemy do sklepu, bierzemy nową karteczkę i tak dalej. To jest specjalnie przetworzona skóra kozia, w związku z tym no, trzeba się liczyć z tym, że jakieś zwierzę poświęciło swoje życie. Hodowla tego zwierza trwała nie rok, ale załóżmy może 2 lata. Potem skóra musiała być specjalnie przetworzona, aby stała się arkuszem zdatnym do zapisywania, a tym samym też i drogi jest atrament. W związku z tym, no, sama treść, którą chcemy utrwalić, musi być dość znacząca. Albo są to jakieś osiągnięcia, czy to księcia, czy króla, ewentualnie przepisy.
15: Mówił Michał Filanty, wcielający się w mnicha podróżnika. I zmieniamy temat. 29 sierpnia w Łowiczu odbędzie się spotkanie młodych diecezji łowickiej. Tutejsze duszpasterstwo młodzieży zaprasza na wspólne podsumowanie wakacji oraz dziękczynienie za rekolekcje, oazy, pielgrzymki i parafialne wyjazdy. W programie Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Wojciecha Osiala, świadectwo aktora Marcina Kwaśnego, obiad, mecz księża kontra reszta świata oraz adoracja Najświętszego Sakramentu. Na wydarzenie obowiązują zapisy.
19: Pierwsze osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech prawdopodobnie dziś będą mogły wrócić do kraju. Takie informacje przekazuje rzecznik rządu Adam Szłapka, ale jak zastrzega, wszystko będzie zależało od decyzji lekarzy.
20: Jest kilka osób, które mają ciężkie obrażenia, natomiast większość, czyli pozostałe osoby, to są osoby, które są raczej lekko ranne i te osoby będą mogły dosyć szybko wracać do Polski.
19: Podsumujmy zatem. W wypadku autokaru zginęło 12 osób. Z ostatnich danych wynika, że 10 zostało ciężko rannych. Są też osoby z lżejszymi obrażeniami. W sumie

0: 12 minut minęło od godziny 9. Margaret za nami, przed nami Mans Zelmerow, za moment Ignacy także i oczywiście goście w studiu Radia Sochaczew. A przed godziną 10 jeszcze słówko na temat ładowania baterii, bo poniedziałek to dobry dzień, żeby zaplanować sobie niektóre rzeczy. Ważniejsze, mniej ważne, ale przede wszystkim też uwzględnić trochę czasu dla siebie, bo to także ważne pod kątem energii, zarządzania energią, gospodarowania energią do końca tygodnia. Mówi się, że środa to jest taki mały piątek, więc wtorek, jeżeli wtorek, to byłby taka zajawka przed mini piątkiem, no to co dziś mamy? Może drugi czwartek? Zwał jak zwał, w każdym razie trzeba przetrwać.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
4: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy Staszica 23. Telefon 739 219 605.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatu and PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatu and PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
9: A dzisiaj w naszym studiu jest pani Grażyna Grobelska oraz pani Elżbieta Sztypok, czyli prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Sochaczewskie Wieczory Literackie Atut. Dzień dobry.
10: Witamy serdecznie.
9: Już niebawem odbędzie się chyba najważniejsza impreza Atutu, czyli wierszoturówka. Te przygotowania trwają już od jakiegoś czasu. Dlaczego akurat temu wydarzeniu poświęcacie tyle swojego czasu i serca?
11: To było nasze pierwsze wydarzenie. Nie było Atutu, a wierszoturówka odjechała. Było wspaniale, było mnóstwo poetów, było nas setka na sali na patio, łącznie to znaczy z nami. Także dbamy o tą imprezę, a ta jest 10.
9: No właśnie, jubileuszowa już edycja. Kiedy i gdzie się odbędzie?
10: Ta 10. wierszoturówka odbędzie się 11 września w Kramnicach i dzięki współpracy z panią dyrektor bibliotek Barbarą Wronicz i ze współfinansowania, że tak powiem, województwa mazowieckiego.
9: Czyli trochę wsparcia tutaj macie przy organizacji imprezy?
10: Tak, jest ogromne wsparcie, bo to ogromna impreza, więc tak.
9: No będzie. I jubileuszowa edycja. I co w ramach tego jubileuszu, pani Grażyna?
11: W ramach jubileuszu będzie jak zwykle potujny wieczór autorski naszych jurorów, konkurs jednego wiersza i zagra nam jako oprawa muzyczna zespół Time Sochaczewa.
9: Będzie turniej jednego wiersza. Na czym on polega?
10: Turniej jednego wiersza polega na tym, że autorzy czytają swoje wiersze i są oceniani przez jurorów, którymi tym razem będą pan Robert Mijak, poeta z Łodzi, Ela Kurde-Oklesińska, poetka z Warszawy i nasz sochaczewski poeta Zbigniew Smus.
9: Temat jest jakiś narzucony?
10: Temat jest dowolny w tym roku.
9: A jeżeli chodzi o wiek uczestników?
10: Wiek, no myślimy, że chodzi o szkoły ponadpodstawowe i wyżej, ale jeśli się trafią młodsi, zapraszamy.
9: Turniej jednego wiersza.
11: Może najważniejsze w tym turnieju, że nie trzeba wysyłać żadnych wierszy wcześniej. Przychodzisz, zapisujesz się
10: i mówisz.
9: Z miejsca.
11: Tak.
9: No też będą nagrody ciekawe.
10: Właśnie. Nagrody będą, ale o tym powie Grażynka, a ja powiem o tym, że najważniejszą według mnie nagrodą jest dla wygranych wprowadzenie ich wierszy do antologii. Antologia powstanie za niedługo po wierszotorówce i każdy autor, który będzie którego wiersz będzie w antologii, dostanie swoją kopię, znaczy swój
9: egzemplarz.
10: Mhm.
9: To jak to z tymi nagrodami?
11: Nagrody będą oczywiście finansowe, pierwsze, drugie, trzecie miejsce, plus wyróżnienie, nagroda rzeczowa i dodatkowa nagroda dla poety Sochaczewa, ufundowana przez dyrektor Biblioteki Miejskiej, panią Barbarę Bronicz. Jest to już tak tradycją, że pani Barbara nam funduje tą nagrodę dla kogoś z Sochaczewa.
9: Czyli turniej jednego wiersza to jest taki tradycyjny punkt, co roku on się znajduje w obchodach wierszoturówki, ale będą też takie specjalne punkty związane z waszym jubileuszem i tutaj między innymi Stukot Kół.
11: Tak, będzie prezentacja z wszystkich 9, nie 10, 9 wierszoturówek. Będą zdjęcia, będą plakaty. Będzie można przeczytać wiersze, które zostały wówczas nagrodzone, bo po prostu będzie to forma dekoracji na sali. Wiersze, plakaty, tak żeby można było zobaczyć, jaką drogę żeśmy przeszli, od czego żeśmy zaczynali i gdzie jesteśmy dzisiaj.
9: Będzie też Stukot Kół. Fajna nazwa, co ona oznacza?
10: No Stukot Kół to po prostu tory, wierszotorówka. To jest skojarzenie. Więcej Grażynka powie, bo jestem 5 lat. Grażynka jest od początku.
11: Stukot Kół to nazwa antologii. Obecna będzie miała numer 2, ponieważ w 21 wyszła pierwsza. I tak jak już mówiła koleżanka, każdy z osób, która wygra, zaistnieje w tej antologii. A więc być może dla niektórych będzie to pierwsza drukowana wersja ich wierszy. Także no, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich.
10: Ale, przepraszam, na wydarzenie zapraszamy również do tych czasowych uczestników i tych, którzy są w pierwszej antologii i tych, co od początku brali udział w naszych
9: wydarzeniach. Wierszoturówka to jest taka impreza, która wiąże się również z narodowym czytaniem. Mhm. Poeci i czytanie narodowe, tutaj idzie to jedno z drugim w parze. Co możemy powiedzieć o tej części spotkania?
11: Tak, narodowe czytanie zaczynaliśmy od wesela. Odbyło się wówczas w Muzeum Kolei Wąskotorowej. Dzisiaj, w tym roku będzie to Adam Mickiewicz i Dziady. To będzie na terenie Osady Puszczańskiej. Czyli najpierw przejazd koleją wąskotorową, a później narodowe czytanie na terenie Osady Puszczańskiej.
9: I to będzie kiedy? Bo to wydarzenie jest rozłożone w czasie, ta wierszoturówka, tak?
10: 11 września jest w Kramnicach, odbywa się, a 12 jedziemy ciuchcią do Tułowic.
9: Też wierszoturówka, tak jak pani Grażyna mówiła, że pierwsza edycja, około 100 osób. I to nie są tylko osoby z Sochaczewa, to są też osoby z bliższych i dalszych okolic.
11: Tak, przyjeżdżają do nas osoby z Łodzi, z Żarnowa, z Warszawy, to już normalne.
10: Ursus
11: też, Pruszków. Także to, jak to się mówi, nie ma tego, że to musi być konkretnie. Tylko Sochaczew.
9: Ale jesteście otwarci.
10: W ubiegłym roku był pan gdzieś tam z Anglii, czy skądś?
11: Chyba więc tak, bo ja już tak...
10: Jesteśmy słynni jako atut w okolicy, wśród poetów.
11: Tak, i pochwalę się tym, co nie będzie tego zdjęcia akurat, ale w 2020 roku, kiedy przytrzymała wszystkich pandemia, na naszej facebookowej stronie szło nagranie z wierszoturówki. 1580 osób, to naprawdę jest dużo.
9: Czyli jesteście rozpoznawalni,
10: jesteśmy,
9: nie tylko w Sochaczewie.
10: Tak, i okolicy.
9: Dobrze, a co możemy powiedzieć, jeżeli chodzi o plany atutu na kolejne miesiące, tygodnie?
10: 28 sierpnia, teraz, za chwilę, zorganizujemy, w trakcie organizacji jesteśmy wieczoru wspominkowego po naszej bliskiej koleżance z atutu, Basi Gradek. I też zapraszamy, ale tu mów dalej, bo ja nie jestem.
11: I to jest wrzesień, w październiku. 13 październik, październik pełen refleksji, w ramach którego odbędzie się konkurs jednego wiersza dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, tematyczny, o uzależnieniach. 23 październik, wieczór autorski naszego kolegi, który w tym roku kończy 80 lat, Edwarda Kiocha. I ostatnia w tym roku impreza, 13 listopad, Zaduszki. Tym razem przedstawimy wiersze z tomu Listy na niewyczerpanym papierze Agnieszki Osieckiej i jego przybory.
9: Czyli już macie takie skonkretyzowane mocno plany, mimo że dopiero sierpień, to już tutaj listopad.
11: No, plany się tworzy jesienią. Tak, teraz.
9: W ubiegłym roku, tak?
11: Tak. Bo każdy poeta, każdy muzyk ma swoje plany i my musimy to uwzględnić, jeżeli chcemy kogoś zaprosić. Jeżeli nie zrobię tego jesienią,
10: to przepadło.
11: To różnie to wybrać.
9: No dobrze, to proszę jeszcze o zachęcenie naszych słuchaczy do udziału w wierszotorówce i oczywiście w turnieju
11: Także
9: jednego wiersza.
11: Bardzo serdecznie zapraszamy na 10. jubileuszową Noc Poezji i Muzyki Wierszotorówka.
10: Na godzinę 18.
11: Na godzinę 11 września, godzina 18. Odjeżdżamy. Nie można się spóźnić.
9: Dziękuję już bardzo za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu były panie Grażyna Grobelska i Elżbieta Sztypok, prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Sochaczewskie Wieczory Literackie.
10: Dziękuję.
9: Atut. Dziękuję.
10: Pięknie.
11: Do widzenia.
12: Gość dnia w Radiu Sochaczew. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: W Radiu Sochaczew oczywiście emo, także moi drodzy, za moment przeniosę was w pewne historyczne miejsce, bo to wam obiecałem, taką małą podróż w czasie, nawiązując też do tych znanych i lubianych przebojów. Także w minioną sobotę mieliśmy Zawiszę Czarnego nad Bzurą, a dokładniej całe miasteczko na zamku naszym sochaczewskim, no i także koła gospodyń wiejskich, które zachwycały rozmowami o dawnym smaku. Posłuchajcie sami.
1: Jesteśmy dzisiaj na wydarzeniu Zawisza Czarny nad Bzurą. No i z nami jest kto?
2: Corleone Colonia, Corneliny.
3: Jesteśmy tutaj, by promować zdrową żywność, no i nasze lokalne produkty.
1: Corleone, takie ciekawe koło. Od dawna istniejecie?
4: Jesteśmy świeżym kołem, a podwójna nazwa jest ze względu na zrzeszone dwie wioski. Trzy właściwie, ale nazwa jest z dwóch, czyli Cornelin i Colonia. Dlatego jest Corleone, taka może zawiła nazwa, ale wydaje mi się, że dosyć sympatyczna. Może przebijemy się.
5: Jak ustaliliśmy na zebraniu takim wspólnym, ustaliliśmy, że taka nazwa nam będzie pasować i wszyscy członkowie wyrazili zgodę.
1: Dzisiaj promujecie zdrową żywność, czyli co tu macie ciekawego na swoim stanowisku?
2: Mamy kaszę ze spyrką, czyli taki prawie średniowieczny przysmak. Mamy chłopskie jadło, czyli ziemniaki z omastą, z cebulą, no pysznościowe. Mamy bigos staropolski, kapuśniaczek, czyli kwaśną polewkę. No i mamy szarpaną wieprzowinkę w bułce. Średniowieczny hamburger.
1: Co to jest ta spyrka?
4: Spyrka ze staropolskiego jest to skwarka, czyli jest to wędzony boczek smażony, wytapiany na zasadzie skwarki, prawda? No, a biorąc to ze średniowiecza, spyrka.
1: Myślę, że to takie fajne miejsce na promocję. Jesteście dzisiaj tutaj w ruinach średniowiecznego zamku. Przyjemnie wam?
5: Bardzo. I mamy się spotkać, następna nasza impreza, która będzie, to będzie powiatowe dożynki. I tam też będziemy swoje dania serwować.
1: Dużo was jest w kole?
3: Na tą chwilę jest nas koło 50.
6: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.
0: A z uczestnikami rozmawiała Jowita Leszczyńska, moi drodzy. Zalia już teraz i za moment, za 7 minut o 10 wiadomości.

0: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
6: Zapraszamy na cykl wydarzenie Letnia Scena w Żelazowej Woli. W sierpniowe i wrześniowe weekendy park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełni się muzyką jazzową, klasyczną i regionalną. Na scenie wystąpią znakomici artyści różnych pokoleń, od młodych jazzmenów przez wybitnych pianistów i zespoły po orkiestrę symfoniczną. Finałem cyklu będzie Festiwal Kultury Regionalnej. Bilety na koncerty są dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Wstęp na Festiwal Kultury Regionalnej jest bezpłatny. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
7: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza. Przyjaciele. Zabawa.
8: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. Skynet.net.pl.
9: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus. Budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Dzień dobry, lato!
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
14: A już teraz wiadomości w radiu. Sochaczew jest 10.
15: Trwa ustalanie dokładnej listy ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Wiadomo, że wśród pasażerów pielgrzymki, która wracała z Bośni i Hercegowiny, byli mieszkańcy Podkarpacia oraz 2 osoby z Małopolski. Do tej pory zidentyfikowano 7 z 12 ofiar wypadku. Kiedy rodziny pielgrzymów poznają oficjalną listę osób, które brały udział w podróży, to pytanie do Marcina Starca, który jest przed Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie. Marcinie.
16: Jeszcze wczoraj późnym wieczorem ta lista miała być znana maksymalnie do dzisiejszego południa. Tyczy się to głównie zmarłych, bo ich weryfikacja jest utrudniona, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, a strona węgierska chce przekazać w 100% pewną listę.
17: Nie jest łatwa, wypadek był drastyczny.
16: Dziś specjalny zespół medyków ma ocenić stan zdrowia poszkodowanych oraz potencjalną możliwość ich transportu do Polski. Nie wiadomo na razie ewentualnie ilu i gdzie ci poszkodowani zostaną przewiezieni, ale wojewoda zgłasza pełną gotowość szpitali.
17: Bardzo byśmy chcieli, żeby pacjentów przywieźć na teren województwa podkarpackiego.
16: Na Podkarpaciu działa także zespół psychologów, który ma pomóc rodzinom i najbliższym ofiar.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Zmieniamy temat. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1 stopnia przed silnym deszczem z burzami oraz 2 stopnia przed burzami dla centralnej, południowo-zachodniej wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. W sumie to 10 województw. Miejscami alerty będą obowiązywały do rana. Z kolei na krańcach południowo-wschodnich, m.in. w powiatach bieszczadzkim i w Przemyślu, dziś upały do 31 stopni. Tam alerty najniższego pierwszego stopnia. Uwaga, kierowcy jadący przez północną Wielkopolskę, wciąż możliwa blokada drogi po tragicznym wypadku na krajowej 10 w Śmiłowie pod Piłą. W zderzeniu busa z ciężarówką zginęła jedna osoba. Smutna wiadomość ze świata filmu. W wieku zaledwie 36 lat zmarła Hayden Panettiere, aktorka znana m.in. z seriali Herosi i Nashville. Panettiere osierociła córkę Kaję. Rodzina nie poinformowała o przyczynach śmierci aktorki.
4: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
11: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
9: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
18: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Udanie rozpoczęła grę w turnieju tenisowym w amerykańskim Cincinnati. Iga Świątek. Polka pokonała Kolumbijkę Emiliana Arango 6-3, 6-0. W pierwszym secie momentami pojedynek był dość wyrównany. Jak mówiła Świątek, musiała się zapoznać z warunkami na korcie. Musiałam złapać rytm, bo kort jest tu inny niż w Toronto, ale potem wszystko już poszło gładko. Kolejną rywalką Świątek będzie Greczynka Maria Sakkari, a w tym sezonie Świątek przegrała z Greczynką w dosze i pokonała ją w Indian Wells. Klaudia Kazimierska, wicemistrzynią Europy w biegu na 1500 metrów, to ostatni medal, jaki udało się wywalczyć reprezentantom Polski na zakończonych lekkoatletycznych mistrzostwach Starego Kontynentu w Birmingham. Polacy te zawody kończą z 8 medalami, ale bez złota. Arsenal Londyn zdobył tarczę wspólnoty. Mistrzowie Anglii pokonali zdobywcę krajowego pucharu Manchester City i to 3-0. Kanonierzy tym samym sięgnęli po pierwsze trofeum w tym sezonie. To 18 tego typu trofeum w historii klubu. Z kolei do niespodzianki doszło we Francji. Tam super puchar zdobywa RC Lens po skromnym zwycięstwie 1-0 nad Paris Saint-Germain. A z tytułu mogą się cieszyć Polacy. Michał Skóraś i Majk Nawrocki. Polacy stoczą także bój o tytuł mistrza Europy Drift Masters. W przedostatnich zawodach w Ferropolis koło Berlina najlepszy był Piotr Więcek, który odniósł drugie zwycięstwo w tym sezonie. Dla 36-letniego kierowcy to sukces tym większy, bo jak mówił ostatnio, problemów nie brakowało.
19: Rozbite auto po rydze, kraksa w treningach przed zawodami, także zespół dał naprawdę z siebie wszystko. Auto było nie do zdarcia przez cały weekend, także wielkie dzięki dla całego zespołu.
18: Więcek awansował na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, wyprzedzając Pawła Korpulińskiego, ale szanse na tytuł mają jeszcze Irlandczycy Conor Shanahan i James Dean. Finał sezonu we wrześniu na PGE Narodowym.
4: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
11: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
9: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
10: 94,9 FM. Dzień dobry, lato.
14: Jeden z naszych ulubionych muzycznych lekarzy, czyli dr Alban Singh, Aleluja. Już teraz 5 po 10.

0: Słuchajcie tego, w 2017 roku polscy przyrodnicy z grupy ekologicznej wyposażyli bociana o imieniu Kajtek w nadajnik GPS z kartą SIM. Chcieli dzięki temu lepiej poznać jego żerowiska oraz trasę migracji do Afryki. Początkowo wszystko szło zgodnie z planem. Kajtek pokonał 6000 km, lecąc przez Europę i Bliski Wschód dotarł do Sudanu, a w drodze powrotnej bociek zatrzymał się w rejonie Doliny Nilu Błękitnego. 26 kwietnia 2018 roku nadajnik przestał wysyłać sygnał i nie wiadomo, co się stało. Kilka tygodni później przyrodnicy dostali odpowiedź. No, na przynajmniej na część zagadki wraz z rachunkiem telefonicznym na około 10 tysięcy złotych. Nadajnik, który miał pomóc naukowcom poznać tajemnice migracji, dostarczył więcej informacji, których nikt nie potrzebował i się nie spodziewał, czyli wysokiego, wyjątkowego rachunku za roaming z Sudanu. Kto wie, może to jeden z tych gości, co obiecują Polkom miłość największą i wyzwanią do swojej lubej. W każdym razie ktoś kartę znalazł i niestety przełożył do swojego telefonu. I nici z bocianowych informacji.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy Staszica 23. Telefon 739 219 605.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
1: a w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej, tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni, 59,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dzień dobry, lato.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: daj mnie.
1: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
2: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
3: Moi drodzy, w związku z propozycją przedstawię wam odę do kebaba. Prosta sprawa, gdy w poniedziałek obowiązków dużo lub laba, zamów kebaba. Pasza Kebab, Oto Park, Wójtówka 2D. Oczywiście polecamy na poniedziałek kebab na cienkim cieście z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym. Suróweczka w zestawie, pomidor, ogórek, cebula i sosy do wyboru. Ostry bądź łagodny, no i oczywiście także napój smacznego. Takie rzeczy właśnie funduje Pasza Kebab. Oto Park, Wójtówka 2D.
2: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park, Sochaczew, Wójtówka 2D.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja.
4: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
7: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
8: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
9: ASC Autoserwis Ciarka. Renomowany warsztat z doświadczeniem. Naprawy blacharsko-lakiernicze. Obsługa szkód OC, AC, leasing. Młodzieżyn Nowe Mistrzewice 21D. Zadzwoń 530 141 415. 530 141 415.
10: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
11: Sponsorem studia jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
12: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
13: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 885 369 751.
15: Dzień dobry, lato!
16: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
19: Jest 11:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
20: Przed nami WSC Festiwal, będą koncerty, ale też wydarzenia towarzyszące. W tym serwisie zaglądamy do gminy Rybno, gdzie odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Wójta. Będzie też o nietypowej akcji sochaczewskich legionistów. Kibice wzięli wałki i pędzle w dłoń i odmalowali pomieszczenia pediatrii szpitala w Sochaczewie. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Przed nami WSC Festiwal, 3 dni koncertów skierowanych przede wszystkim do młodzieży z takimi gwiazdami jak Trips, Rychupeja, Guzior, Skolim czy Blacha 2115. Poza nimi mieszkańcy mogą liczyć na atrakcje dodatkowe.
5: między innymi strefa gastronomiczna, a także strefa atrakcji, w której znajdzie się między innymi Wesołe Miasteczko, zarówno z atrakcjami dla tych młodszych uczestników, jak i dla nieco starszych. Na terenie festiwalu będzie również funkcjonowała strefa naszych partnerów, którzy przygotowują własne aktywności i atrakcje dla uczestników.
20: Mówiła Julia Kuligowska, kierownik Referatu Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Sochaczew. Wydarzenia towarzyszące będą się odbywały nie tylko na terenie festiwalu.
5: W piątek 21 sierpnia w godzinach od 11.30 do 13.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie w oddziale dla dzieci numer 2 przy ulicy Chopina odbędą się takie zajęcia Autoportret, Kim jestem bez lustra. Natomiast w sobotę 22 sierpnia również nie zabraknie dodatkowych aktywności. O godzinie 9 na plaży miejskiej w strefie aktywności odbędzie się finał Grand Prix w siatkówce plażowej. Natomiast o godzinie 10 na pływalni Orka przy ulicy Olimpijskiej odbędzie się wodne wyzwanie biegowe z jajem. Z kolei w niedzielę 23 sierpnia w Parku Chopina w godzinach od 13 do 16 odbędzie się okno sztuki Marcina Hugo Badera.
20: Przypominamy, WSC Festiwal w weekend od 21 do 23 sierpnia. W Matyldowie odbyły się zawody strzeleckie o puchar wójta gminy Rybno. Jak informuje wójt Damian Jaworski, który sam uczestniczył w rywalizacji i wspierał zawodników, był to dzień pełen emocji, dobrej zabawy i sportowej atmosfery. Celnym okiem wykazało się około 30 zawodników. Wiemy, kto był najlepszy.
21: Pierwsze miejsce zdobył Szymon Ostaszewski, drugie miejsce Damian Zydlewski, zaś trzecie Mikołaj Papież. W trakcie zawodów przyznaliśmy również wyróżnienia w dodatkowych kategoriach. Najlepsza zawodniczka zawodów to Wiktoria Ostaszewska, najlepszy junior to Hubert Marciniak, najstarszy zawodnik Stanisław Gawinek, zaś najmłodszym zawodnikiem była Wiktoria Zydlewska.
20: Obyśmy jak najczęściej mogli mówić o kibicach w ten sposób. Sochaczewscy legioniści wzięli się ostro do pracy i w niedzielę wsparli oddział pediatrii Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Zebrana grupa osób odmalowała 10 sal na remontowanym oddziale. To nie jedyna taka akcja w ostatnim czasie. Przed tygodniem kibice stawili się także w Fundacji Kudłaci Przyjaciele Marty, gdzie odmalowali front budynku i stworzyli tematyczny mural.
22: Siedem ofiar wypadku polskiego autokaru do tej pory zidentyfikowały węgierskie służby. Informację przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
23: Dzisiaj rano otrzymaliśmy potwierdzenie zgonu 7 osoby. Rodziny zostały poinformowane. Zespoły z udziałem psychologa uczestniczyły w tym procesie informowania rodzin o tym tragicznym zdarzeniu. Za chwilę wyjedzie kolejny 3-osobowy zespół do tej 7 rodziny.
22: Jeszcze dziś zespół polskich medyków ma ocenić stan poszkodowanych pod kątem ich powrotu do kraju. W tragicznym wypadku na węgierskiej autostradzie zginęło 12 osób. Wszystkie pochodziły z województwa podkarpackiego. Węgierska policja zatrzymała kierowcę autokaru. Jego zmiennik po przesłuchaniu został zwolniony. Na razie przyczyny wypadku nie zostały ostatecznie potwierdzone. Najczęściej pojawia się informacja o zaśnięciu kierowcy. Dziś w południe pamięć ofiar wypadku zostanie uczczona minutą ciszy w podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Flagi państwowe będą opuszczone do połowy masztu.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
22: Rumia będzie miała nowy ratusz, bo obecny, będący de facto blaszanym barakiem, przynosi wstyd mieszkańcom, którzy od lat sami apelowali o budowę nowego. Właśnie rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i budowę obiektu o powierzchni 8000 m2, w którym wreszcie wszyscy urzędnicy się pomieszczą, mówi burmistrz Rumi Michał Pasieczny.
24: Obecny Urząd Miasta to jest 2000 m2 i to w zasadzie takie bardziej stare biuro budowy z lat 60-tych, 70-tych, w związku z czym my już pękliśmy w szwach i musimy się rozbudować.
22: Nowy Urząd Miasta w Rumi powinien powstać w przeciągu 3 lat.
25: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
26: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
25: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
27: Poniedziałek ciepły, przyjemny, ale w drugiej części dnia już tak miło i słonecznie nie
0: będzie. Póki co cieszmy się tym, co mamy. 21 stopni, delikatny wiatr towarzyszy nam z południowego zachodu do 24 stopni. Pokażą dziś termometry w Sochaczewie i okolicach.
25: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
26: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
25: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 po 11, tu Radio Sochaczew, 17 dzień sierpnia dziś w kalendarzu. Poniedziałek, Jacek i Anita obchodzą imieniny i to im składamy najlepsze życzenia. Już dla Was specjalnie Andrzej Piaseczny, jeszcze bliżej Tomek Marciniak. Cześć.

rozpoznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi?

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: 18 minut już po 11. Tymczasem mamy poniedziałek, a te poniedziałki są dla wielu z nas bardzo, bardzo trudne. Okazuje się, że Polacy mają średnio 2-3 godziny dziennie, by odpocząć lub zrobić to, na co mają ochotę. Tak wynika z najnowszego badania CBOS. Połowa Polaków deklaruje, że ma tyle czasu wolnego, ile potrzebuje, a 37% twierdzi, że ma go zbyt mało. 27% z kolei z nas w wolnym czasie czyta książki, 18% ogląda telewizję i uprawia sport. Tylko 10% poświęca czas członkom rodziny. No i ten ostatni parametr nie jest pocieszający, ale mam nadzieję, że to się zmieni, bo czas poświęcony członkom rodziny jest po prostu bezcenne.
1: Jeszcze więcej muzyki na lato. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
4: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
5: Sponsorem studia jest pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
6: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
7: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Dzień dobry lato.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: oczywiście Bad Boys Blue, 21 do 12 na zegarach i już się nam troszeczkę ta pogoda niestety popsuła, słonko gdzieś schowane za chmurami, mam nadzieję, że to się zmieni, ale przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie zostało wydane ostrzeżenie dla powiatu sochaczewskiego, a w nim czytamy, że prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, a nawet okresami silnym, wysokość opadów miejscami nawet do 60 ml wody na metr kwadratowy. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 75 km na godzinę. Możliwe też występowanie gradu. Taka informacja płynie z IMGW. Zjawisko będzie miało miejsce dziś od 18 do dnia jutrzejszego do godzin porannych, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia oszacowano na 80%.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
8: Fachowcu, Protexor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protexor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dzień dobry, lato!
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: 10 do 12, czyli co? Wrzucamy coś na ruszt chyba, co?
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: No dzisiaj powiem wam szczerze, że bardzo, bardzo smaczna i ciekawa oferta, bo wiemy, jako zupę macie do wyboru albo rosół, albo pomidorową. Na drugie łódko pieczone albo żeberko. Oczywiście to wszystko z ziemniakami i mizerią. Dodatkowo na fanpage'u facebookowym Bar Brothers Gregory zobaczycie, co jest dzisiaj w ofercie, jeżeli chodzi o rybę smażoną, a także jakie pierogi takie domowe, ręcznie robione możecie zamówić. Życzymy smacznego.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.

0: 5 minut dzieli nas od 12 kolejnej porcji wiadomości, które przygotowuje Jowita Leszczyńska, a w nich zajrzymy do OSP Mokas, który ma nowy sprzęt. Co to takiego? O tym dowiecie się, pozostając z Radiem Sochaczew.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Gryzą Cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50. Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
3: 22 i 23 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na kolejny weekend z jazzem. W sobotę wystąpią Dominik Wania i trio RGG, a w niedzielę Kasia Pietrzko oraz Sławek Jaskółkę. To spotkanie z wybitnymi artystami reprezentującymi różne estetyki i autorskie spojrzenia na współczesny jazz w wyjątkowej przestrzeni parku otaczającego dom urodzenia Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
4: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
5: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
3: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Zbliża się 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: OSP Mokas z nowym nabytkiem to pierwszy taki sprzęt w gminie Sochaczew i drugi w powiecie. Wkrótce w Wyszogrodzie odbędzie się Puchar Wisły. Rozmawiamy z organizatorem. W tym serwisie także informacje z Błonia. Ruszył remont kładek na rzece Rokitnica. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. OSP Mokas ma powody do radości. Jednostka dzięki zaangażowaniu strażaków i lokalnej społeczności zakupiła dron. Podczas sesji Rady Gminy Sochaczew zaprezentowała nowy nabytek.
12: Dron jest nowoczesnym sprzętem, który wspaniale wzmocni gotowość operacyjną. Daje zupełnie nowe, lepsze możliwości prowadzenia działań ratowniczych i wspaniale wzmacnia bezpieczeństwo regionu. To jest bardzo piękne i ważne, ponieważ udało nam się pozyskać środki w zbiórce za pośrednictwem się pomaga. Trwało to prawie 2 lata. Dzięki wsparciu tak naprawdę ludności lokalnej, przedsiębiorców, nas strażaków udało się te środki pozyskać i zakupić sprzęt.
11: mówiła prezes OSP MOKAS Joanna Lisowska. Dron ma szeroki wachlarz możliwości. Do czego będzie wykorzystywany?
12: Do poszukiwań, do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych tam, gdzie normalny sprzęt ani druhowie nie mogą dotrzeć. Dron jest wyposażony w kamerę termowizyjną.
11: To pierwszy dron w gminie Sochaczew i drugi po OSP Budki Piaseckie w powiecie. Urządzenie może działać w zadymieniu, mgle i deszczu. Kilku strażaków zostało już przeszkolonych z użycia drona, ale szkolenia trzeba jeszcze pogłębić. Koszt jest niebagatelny, 3,5 tysiąca za osobę. Jednostka znów liczy na życzliwość społeczności lokalnej.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: 22 sierpnia w Wyszogrodzie odbędzie się 17. edycja Pucharu Wisły. To największe zawody spinningowe z brzegu w naszym kraju. Impreza stale zyskuje na popularności, mówi Rafał Choro, prezes koła wędkarskiego SUM54 i organizator zawodów.
13: Zaczęło się od kilku zawodników, później przez kolejne lata troszeczkę przybywało, było kilkanaście, aż do dzisiaj, gdzie mamy tych zawodników praktycznie do 120. Od 5 lat przekraczamy tą liczbę magiczną 100. Zawodnicy przyjeżdżają na tą imprezę z całej Polski, ze wszystkich praktycznie największych miast, począwszy od Rzeszowa, Białystok, Radom, z Bydgoszczy i mamy też właśnie naszego takiego przyjaciela koła, Łukasza, który na tą imprezę specjalnie przyjeżdża, przylatuje ze Szkocji od kilku lat.
11: Zapisy są już zakończone. Tu ważna informacja dla miłośników wędkowania. Miejscem zawodów jest rzeka Wisła wraz z połączonymi z nią trwale starorzeczami. Organizatorzy proszą innych wędkarzy o niezajmowanie miejsc w dniu zawodów. I jeszcze informacja z Błonia. Rozpoczął się remont dwóch kładek na Rokitnicy zlokalizowanych pomiędzy ulicami Mickiewicza i Legionów. Realizacja zadania ma na celu poprawę komfortu oraz bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z tego ciągu komunikacyjnego. W związku z prowadzonymi robotami błoński ratusz prosi o zachowanie ostrożności w rejonie prac oraz stosowanie się do ewentualnego oznakowania.
14: Zespół polskich medyków już działa w szpitalach na Węgrzech. Grupa lekarzy i ratowników wczoraj późnym wieczorem doleciała do Budapesztu rządowym samolotem. Dziś od samego rana dociera do placówek, w których przebywają poszkodowani Polacy i ocenia, których można już zabrać do kraju. Wytypowano już osoby z lżejszymi obrażeniami, które dziś wieczorem mają odlecieć rządowym samolotem, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kasperczyk.
15: Mamy 18 osób, które możemy przetransportować ze szpitala Nidżelhaza, to jest tam, gdzie jest ta druga grupa. Tu z Egeru wstępnie zidentyfikowaliśmy 6 osób, z czego 2 osoby mają jeszcze prowadzone dodatkowe badania.
14: Według wiceministry bilans tragedii nie zmienił się od wczoraj. W wypadku zginęło 12 osób, 10 jest w stanie ciężkim. Przyczyny wypadku bada węgierska policja. Śledztwo w tej sprawie wszczęła też prokuratura w Krośnie. Za kilka dni natomiast ruszy kontrola inspekcji transportu drogowego. Sprawdzi ona czasy pracy i odpoczynku kierowców, a także dokumentację dotyczącą przedsiębiorstwa i samych szoferów.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Słońce próbuje się przebić przez te chmury. No i tak troszeczkę się nawet ta sztuka udaje. 22 stopnie pokazują termometry w Sochaczewie i okolicach. Do 24 powędrują dziś słupki rtęci i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ciepło. Dzisiejszy dzień jest, no, taki powiedziałbym względny, bowiem jutro już będzie chłodniej do 20 stopni, a później temperatura będzie szła tak do 26 stopni w piątek, sobota i niedziela 22 i 23 stopnie. Dziś wieczorem i w nocy przewidywane opady deszczu.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 po 12. Jeszcze więcej słonecznej muzyki. No to zaczynamy, a zaczyna Ken Laszlo. Za chwilę też Hit Dnia. Tomek Marciniak, popołudniowy, cześć.

0: 11 po 12 na zegarach, czyli w Radiu Słuchacze w czas i pora na dzisiejszy.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Do ostatniego dnia lata to jeszcze trochę brakuje, no już bliżej niż dalej, no ale na razie póki co cieszmy się tym, co mamy, czyli na przykład CPN-em, bo to od dzisiaj znów obowiązuje rządowy pakiet obniżek cen paliw i tak ma być do końca wakacji i do tego czasu w każdy dzień roboczy będziemy poznawać maksymalne ceny na kolejny dzień. I tak zgodnie z piątkowym obwieszczeniem ministra energii dziś benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 41 groszy za litr, benzyna 98 7 zł i 20 groszy za litr, a olej napędowy 7 zł i 37 groszy za litr. Mam nadzieję, że ten pakiet będzie przedłużony jeszcze po wakacjach. No niektórzy są jeszcze we wrześniu na wakacjach.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja. Reklama.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
10: Sponsorem studia jest pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
11: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
12: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
16: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
17: Reklama.

0: Za 24 minuty 13. Tak przeglądam tu Sochaczew i natknąłem się na bardzo ciekawe zaproszenie, jakie kieruję do wszystkich Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych. Wójt gminy Iłów Jan Kraśniewski oraz dyrektor szkoły podstawowej w Brzozowie Starym Andrzej Grabarek. Ci wszyscy zapraszają chętnych do udziału w obchodach upamiętniających 82. rocznicę śmierci podpułkownika Macieja Kalenkiewicza. Będzie to okazja do obejrzenia skoków spadochronowych. Dlaczego akurat Brzozów Stary?
1: 21 sierpnia zginął z rąk sowieckich podpułkownik Maciej Kalenkiewicz, pseudonim Kotwicz. Był współtwórcą Cichociemnych. Jego żyjąca córka Maria Danuta Wołągiewicz z Wrocławia wskazała Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych w Krakowie, które nosi imię tego wybitnego stratega, pana podpułkownika Macieja Kalenkiewicza, by Brzozów Stary, miejsce, w którym nieopodal zginęli jego najbliżsi koledzy z rzutu, a on tutaj skakał, było miejscem corocznej uroczystości poświęconej właśnie jej ojcu.
0: Ta uroczystość odbędzie się w piątek 21 sierpnia punktualnie o 12. Zapraszamy.
2: Jeszcze więcej muzyki na lato. Radio Sochacze. Autopromocja.
3: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
4: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
7: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
8: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Top Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Reklama.

0: Super, polski dobry rok, perfekt i autobiografia. Nie wiem, czy wiecie, ale ten przebój ma już 44 lata. Za chwilę Jowita Leszczyńska ponownie w studiu Radia Sochacze F, czyli Wiadomości. Pozostańcie z nami.
1: 94,9 FM. Radio Sochacze. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
4: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
5: Sponsorem studia jest pizzeria Da Grasso, Kramnice Miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
6: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
7: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
10: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Zbliża się 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje ekonomiczne.
11: ZKM Sochaczew bezpiecznie rozwiezie uczestników WSC Festiwalu. Zostanie uruchomiona specjalna nocna linia. W tym serwisie zaglądamy do gminy Nowa Sucha. Za moment ruszają spotkania sołeckie. Będą też informacje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na temat świadczenia Dobry Start. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. ZKM Sochaczew zachęca do wyboru komunikacji miejskiej podczas trzydniowego WSC Festiwalu. W tym celu zostanie uruchomiona specjalna linia autobusowa. WSC Bus będzie kursował nocą, zapewniając uczestnikom wydarzenia bezpieczny i wygodny powrót do domów na terenie Sochaczewa. Szczegółowy rozkład jazdy jest dostępny w aplikacji Time for Bus. W najbliższych dniach zostanie również wywieszony na wszystkich przystankach obsługiwanych przez linię WSC Bus. Przejazdy będą odbywały się na takich samych zasadach jak na regularnych liniach komunikacji miejskiej. Oznacza to, że pasażerowie powinni posiadać ważny bilet. Można go kupić za pośrednictwem specjalnej aplikacji lub w biletomatach zlokalizowanych przy placu Kościuszki oraz na przystanku przy stacji PKP. Posiadacze ważnej sochaczewskiej karty mieszkańca pełniącej w autobusach rolę biletu muszą mieć ją przy sobie, łącznie z dokumentem tożsamości.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: W najbliższych tygodniach mieszkańcy gminy Nowa Sucha zdecydują, na co przeznaczyć tzw. fundusz sołecki. Jak mówi wójt Maciej Mońka, to rodzaj lokalnego budżetu obywatelskiego.
12: W ostatnim tygodniu sierpnia i na początku września będą zorganizowane zebrania sołeckie w każdym sołectwie. Szczegółowy harmonogram już jest opracowany i myślę, że zamieścimy na naszej stronie internetowej, ale już sygnalizuję, żeby sobie zaplanować, żeby zastanowić się, jakie przedsięwzięcia mogą być sfinansowane z Funduszu Sołeckiego, bo na tych zebraniach będzie również zapadała decyzja, jak dane sołectwo wykorzysta środki w przyszłym roku, które zostały przeznaczone dla niego na wykonanie jakichś inwestycji, jakichś remontów, jakichś przedsięwzięć związanych z danym sołectwem.
11: Trwa nabór wniosków w ramach programu Dobry Start. Rodzice i opiekunowie, którzy chcą otrzymać 300 zł na dziecko jeszcze we wrześniu, powinni się pospieszyć.
13: Do 12 sierpnia w całej Polsce rodzice i opiekunowie złożyli ponad 2 355 tysięcy wniosków o tak zwane 300+, na przeszło 3 450 tysięcy dzieci. Łącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już ponad 886 milionów złotych. Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS-u najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
11: Mówił rzecznik ZUS na Mazowszu Wojciech Ściwiarski.
14: Wiadomości ekonomiczne.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
18: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Od dziś taniej na stacjach paliw. Rządowy pakiet osłonowy wraca na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Ma przynieść oszczędność około złotówki na litrze benzyny i diesla. Powód wdrożenia rządowej interwencji na rynku paliw tłumaczy Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw BM Reflex.
19: Czynnikiem decydującym o tym, ile kosztuje ropa na rynkach międzynarodowych, jest sytuacja na Bliskim Wschodzie. I widzimy, że tam ta sytuacja jest wciąż eskalująca.
18: Dziś benzyna 95 kosztować będzie maksymalnie 6,41 za litr, a olej napędowy 7,37. Odpocząć po pracy i zwiedzaniu będzie można w nowym miejscu w Gdańsku. Jeden z symboli miasta, XIX-wieczna hala targowa przy Placu Dominikańskim, znów działa. Obiekt przeszedł gruntowną rewitalizację. Nie będzie już, jak było to przez dekady, domem dla kupców, a food hallem, czyli będą tu działać przede wszystkim restauracje. Po 15 dodatkowych miejsc dla przyszłych studentów medycyny dostały uczelnie w Nowym Sączu, Nowym Targu oraz Siedlcach. Jednocześnie resort zdrowia nie zgodził się na zwiększenie limitu miejsc na jednej z warszawskich uczelni prywatnych. Jak tłumaczy, nie chodzi o ilość, ale o jakość kształcenia. Jak podaje resort zdrowia, rocznie przebywa nawet 4 tysiące nowych lekarzy. Za 30 lat może ich być 300 tysięcy.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: 3 po 13, tu Radio Sochaczew i jeszcze więcej słonecznej muzyki. Sandra na dobry początek tej godziny, a w niej jeszcze wrócimy do tematu ekonomii. Póki co dajcie głosi. Tomek Marcinek, ponownie cześć.

0: 19 po 13. Obiecałem, że w tej godzinie będzie jeszcze ekonomii. Mówiliśmy już o tym, że wrócił CPN i do końca wakacji rząd będzie podawał z jednodniowym wyprzedzeniem maksymalne ceny na kolejny dzień. Oczywiście ceny paliw. I tak jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy. Benzyny 98 7 zł 20 groszy za litr, a oleju napędowego 7 zł 37 groszy. Taką informację niedawno przekazał minister energii.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
0: A już za chwilę w Radiu Sochaczew audycja Co słychać na Mazowszu.
1: Autopromocja.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
13: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
14: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
16: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
2: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
17: Na początek sprawdzimy, jak bezpiecznie odpoczywać nad wodą. Odwiedzimy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie, a na koniec zachęcimy do słuchania podcastu Halo tu Mazowsze. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
18: Co słychać na Mazowszu?
17: Trwają wakacje. Część osób spędza ten czas nad wodą. Samorząd Mazowsza apeluje o bezpieczny odpoczynek. Każdego roku władze województwa wspólnie z policją oznaczają niebezpieczne miejsca i tworzą listę czarnych punktów wodnych. Ma to na celu zmniejszenie liczby utonięć na Mazowszu, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
19: Przeważnie są to takie miejsca, które niestety były miejscem utonięć, czyli jakichś nadzwyczajnych wydarzeń nad wodą. Na całym Mazowszu jest ich 114, ale oczywiście oprócz tego prowadzimy cały czas akcje prewencyjne.
17: Na terenie regionu żyrardowskiego znajduje się 10 czarnych punktów wodnych. Samorząd województwa mazowieckiego wspiera także regionalne WOPR-y. W tym roku na ten cel przeznaczył prawie 1,5 miliona złotych.
18: Bezpieczeństwo na Mazowszu.
17: Samorząd województwa mazowieckiego dba również o bezpieczeństwo na drogach. Obchodzony niedawno Dzień Bezpiecznego Kierowcy na Mazowszu stał się okazją do podsumowania działań i projektów, które podejmuje samorząd w tym zakresie. To m.in. szkolenia dla kierowców w każdym wieku, kampanie informacyjne i działania edukacyjne wśród najmłodszych, o czym mówił Tomasz Matuszewski, sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
20: Kwestia bezpieczeństwa dotyczy nas wszystkich. Sytuacja z bezpieczeństwem na Mazowszu poprawia się. To, gdzie jako Mazowsze jesteśmy plus liderem, to są działania edukacyjne. Myślę, że inne województwa mogą z nas czerpać wiele inspiracji.
17: Kwestia bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest ważna również dla mieszkańców województwa, co udowadniają corocznie zgłaszane i wybierane projekty w budżecie obywatelskim Mazowsza, takie jak doświetlenia przejść dla pieszych. Jak jeszcze można zwiększyć swoje bezpieczeństwo na drodze, podpowiada Tomasz Matuszewski.
20: Właśnie ta wyobraźnia ryzyka, świadomość zdarzeń przyszłych, których jeszcze w tym momencie nie ma, ale nastąpią. Bo jeżeli jadę z prędkością 90 km na godzinę, to moment, do którego ja dotknę pedału hamulca, oznaczał będzie przejechanie 25 metrów.
17: Samorząd Mazowsza od lat prowadzi zajęcia na temat ruchu drogowego w szkołach. W ramach akcji Bezpieczne Mazowsze prowadzony jest portal oraz organizowane są warsztaty z udziałem policjantów, strażaków czy kierowców rajdowych.
18: Czy wiesz, że...
17: Sejmik województwa mazowieckiego przyjął ocenę zasobów pomocy społecznej za 2025 rok. Dokument jest analizą sytuacji demograficznej i socjalnej społeczeństwa naszego regionu. Jakie płyną z niego wnioski? Mazowieckie społeczeństwo starzeje się, rośnie liczba osób zmagających się z problemami psychicznymi, a w ośrodkach pomocy społecznej brakuje pracowników. To problem, którym trzeba się zająć, mówi Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
21: Musimy przyglądać się bardzo mocno nowo powstałym okolicznościom pomocy społecznej. Niestety dostrzegamy wzrost zaburzeń i chorób psychicznych, ale także we wnioskach patrzymy na niestety spadek zatrudnieniowy pracowników socjalnych. Myślę, że przed nami także nowe wyzwania, czyli gospodarka srebrnego wieku.
17: Podwyżka płac pracowników socjalnych i modernizacja technologiczna to niektóre z rozwiązań obecnego kryzysu proponowanych przez samorząd.
21: Mimo 2,5 tysiąca pracowników socjalnych w całej Polsce, no niestety ten zawód nie cieszy się tak dobrą popularnością, więc konieczne jest myślenie o wzroście wynagrodzenia, ale także poprawie warunków do zatrudnienia i też cyfryzacji usług polityki społecznej. Też deinstytucjonalizacja w kontekście odciążenia instytucji polityki społecznej, a przekazywania części usług organizacjom pozarządowym.
17: Sejmik Mazowsza od lat podejmuje działania na rzecz polityki seniora. Między innymi poprzez wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych w obszarze opieki zdrowotnej lub projekt dziennych form pomocy dla osób z chorobami otępiennymi.
18: Warto wiedzieć.
17: Zbliża się 106. rocznica Cudu nad Wisłą, czyli zwycięstwa Polaków w Bitwie Warszawskiej 15 sierpnia 1920 roku. Sposobem na uczczenie tego dnia może być wizyta w Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie. Do odwiedzenia placówki zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
19: Bardzo serdecznie zapraszamy 15 sierpnia do Radzymina, do naszego Muzeum Bitwy Warszawskiej, Bitwy 1920 roku, która była, jak się mówi,
0: w historii ludzkiej cywilizacji 18. bitwą decydującą o przyszłości i Polski, i Europy.
17: Muzeum w Radzyminie można zwiedzać od wtorku do niedzieli, a w czwartki wstęp jest bezpłatny.
4: Co w kulturze?
17: Wakacje z przodkami to kolejny odcinek podcastu Halo tu Mazowsze. Do wakacyjnych podróży śladem swoich przodków zachęca w nim Małgorzata Karolina Piekarska z Muzeum Niepodległości.
22: Każdy z nas tworzy historię, nasi przodkowie tworzyli historię i grzebmy w tym, wydłubujmy ciekawe rzeczy i starajmy się jak najwięcej o tym opowiedzieć przyszłym pokoleniom, opowiedzieć o tym swoim dzieciom, dlatego że byśmy wszyscy wiedzieli, kim tak naprawdę jesteśmy.
17: Podcast znajdziecie na stronie mazowia.pl.
4: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: bez końca i Oskar Cyms, młody, zdolny artysta. Za 21 minut 14 i kolejna porcja wiadomości lokalnych. Tymczasem ruszył sezon grzybowy. W lasach można teraz znaleźć kurki, ale nie tylko. Pamiętajmy jednak, by do koszyka trafiały tylko te osobniki, których jesteśmy pewni.
1: Należy bardzo uważać na takie młode osobniki, które jeszcze nie mają wszystkich wykształconych, charakterystycznych cech, bo tutaj niestety dochodzi często do tragicznych w skutkach pomyłek. Grzyby zbierajmy do koszyków, tam gdzie będzie dostęp powietrza, nigdy do toreb foliowych, ponieważ tam mogą się zaparzyć i nabrać szkodliwych właściwości.
0: Najlepiej do koszyczka, mówiła Ada Bończyk z Lasów Państwowych. Jak dodaje, nie należy też zbierać grzybów zbyt starych, gdyż mogą być toksyczne. A jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości po zbieraniu grzybów, to zawsze warto udać się do stacji epidemiologicznej, żeby potwierdzić, czy ten grzyb jest jadalny, czy też nie.
2: Radio Sochaczy. Jeszcze więcej muzyki na lato. Autopromocja.
3: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.

0: W miniony weekend Zawisza Czarny odwiedził Sochaczew i o tym między innymi już za chwilę powiemy w wiadomościach. Pozostańcie z nami.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
2: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
2: Autopromocja. Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
8: Sponsorem studia jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, Pyszna Pizza, Przyjaciele, Zabawa.
9: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
10: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 885 369 751.
12: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
15: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama. Jest 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
16: 15 sierpnia delegacje złożyły kwiaty pod popiersiem Józefa Piłsudskiego, oddając hołd wszystkim, którzy walczyli w obronie naszego kraju. W tym serwisie o 16 udanej edycji pikniku historycznego Zawisza Czarny nad Bzurą, a także o spotkaniu młodych diecezji łowickiej. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. 15 sierpnia w Sochaczewie uczczono Święto Wojska Polskiego oraz 106. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty, oddając hołd wszystkim, którzy walczyli o niepodległość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Na miejscu pojawiły się delegacje samorządowe, strażacy i przedstawiciele stowarzyszeń oraz środowisk kombatanckich. Jak podaje miasto, 15 sierpnia to dzień pamięci o tych, którzy ponad 100 lat temu zostawili swoje domy i rodziny, by stanąć w obronie ojczyzny.
17: To są wiadomości Radia Sochaczew.
16: Za nami 16. edycja pikniku historycznego Zawisza Czarny nad Bzurą. Szczególnie wyczekiwane przez zebranych były oczywiście walki rycerskie, choć program był znacznie bogatszy. Z nami jest pan Łukasz Popowski, prezes Stowarzyszenia Nasz Zamek. To jest takie pana dziecko właściwie, ta cała impreza.
18: No tak, ale to, że oczywiście jestem prezesem, założycielem tego stowarzyszenia, inicjatorem wielu działań, to oczywiście nie oznacza, że tylko ja wymyślam, bo wymyślamy wszyscy. I gdyby nie ludzie, członkowie stowarzyszenia, ludzie, którzy z nami współpracują, cały tłum ludzi, można powiedzieć, to tej imprezy by po prostu nie było. No i oczywiście szacowni sponsorzy.
16: Na miejscu można było też zapoznać się między innymi ze stanowiskiem podróżującego mnicha Skryby. Na jaki temat dawniej tworzono notatki?
19: No to przeróżne rzeczy, no ale kwestia tego, czy dana rzecz, którą chcieliśmy zapisać, była na tyle ważna, żeby złożyć coś tak cennego jak pergamin, bo pergamin to nie jest coś, że idziemy do sklepu, bierzemy nową karteczkę i tak dalej. To jest specjalnie przetworzona skóra kozia. W związku z tym no, trzeba się liczyć z tym, że jakieś zwierzę poświęciło swoje życie. Hodowla tego zwierza trwała nie rok, ale załóżmy może 2 lata. Potem skóra musiała być specjalnie przetworzona, aby stała się arkuszem zdatnym do zapisywania. A tym samym też i drogi jest atrament. W związku z tym no, sama treść, którą chcemy utrwalić, musi być dość znacząca. Albo są to jakieś osiągnięcia, czy to księcia, czy króla, ewentualnie przepisy.
16: Mówił Michał Filanty, wcielający się w mnicha podróżnika. I zmieniamy temat. 29 sierpnia w Łowiczu odbędzie się spotkanie młodych diecezji łowickiej. Tutejsze duszpasterstwo młodzieży zaprasza na wspólne podsumowanie wakacji oraz dziękczynienie za rekolekcje, oazy, pielgrzymki i parafialne wyjazdy. W programie Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Wojciecha Osiala, świadectwo aktora Marcina Kwaśnego, obiad, mecz księża kontra reszta świata oraz adoracja Najświętszego Sakramentu. Na wydarzenie obowiązują zapisy.
20: Bilans ofiar wypadku autokaru na Węgrzech się nie zmienił, ale są ranni, którzy wciąż walczą o życie. Poszkodowani w tragicznym wypadku trafili do szpitali w 4 miastach. W Egerze znajduje się obecnie 10 Polaków. Jedna pacjentka wciąż znajduje się na intensywnej terapii, mówi wicedyrektor medyczny szpitala dr Zoltan Mosarowicz.
21: She has multiple injuries.
20: Ma wiele obrażeń, ale nie są poważne, dlatego miewa się w miarę dobrze.
21: She is quite well.
20: Na intensywnej terapii są też 2 osoby ze szpitala w Miszkolcu. Władze placówki przekazały, że w ich przypadku wciąż występuje zagrożenie życia, ale ich stan jest stabilny. Poszkodowani z lżejszymi obrażeniami jeszcze dziś mają wrócić do Polski. Południe, centrum i wschód kraju z ostrzeżeniami przed burzami i ulewami. To głównie alerty 1 stopnia, tylko w Śląskiem, na Opolszczyźnie i w części Małopolski 2 w 3-stopniowej skali. To może oznaczać mocny wiatr, niewykluczony też grad. W południowo-zachodniej i centralnej Polsce alerty już obowiązują. W pozostałych regionach zaczną pod wieczór lub w nocy.
22: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
22: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Trochę nam się rozjaśniło tutaj, a słonko wyszło zza chmur i bardzo dobrze, choć te chmury cały czas krążą nad Sochaczewem i w godzinach wieczornych przyniosą trochę deszczu, póki co 24 stopnie i tak już cieplej na pewno nie będzie, a co w nocy, co jutro, o tym za godzinę.
22: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
22: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 po 14, tu Radio Sochaczew i jeszcze więcej słonecznej muzyki. Skoro tak, to podkręćcie swoje radio obojętnie, gdzie jesteście. Zaczyna formacja Ladybug. A już za chwilę bardzo ciekawy konkurs z bardzo atrakcyjną nagrodą do wygrania. Tomek Marciniak, ponownie. Cześć, po południu.

jeszcze więcej słonecznej muzyki. Sexy, cute, pretty, fun, fly. I'm a Barbie girl.

0: Sponsorem konkursu jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
1: Codziennie od dziś do piątku będziemy wybierali jednego zwycięzcę, który poprawnie i jako pierwszy odpowie na zadane mu pytanie, a zostanie tym samym finalistą i dołączy do grupy finalistów WSC Festiwalu. Zwycięzca z danego dnia

0: otrzyma pakiet gadżetów od firmy Skynet, a później poza anteną dowie się, w jakie może wziąć udział w kolejnej zabawie, czyli zapowiedzieć podczas WSC Festiwalu wykonawcę, który nazywa się Guzior, i tym samym zgarnąć dodatkową nagrodę. Trzeba będzie nagrać film i wysłać messengerem do firmy Skynet z dopiskiem Radio Sochaczew konkurs. Mam nadzieję, że to jest wszystko jasne dla Was. Tak czy inaczej, gadżety możecie zgarnąć, odpowiadając na pytanie 863 22 22. Czekamy na pierwszy telefon w konkursie z grupą Skynet. Kto ma ochotę zapowiedzieć Guziora, bo być może właśnie akurat ty, albo właśnie ty będziesz miała, czy miał taką okazję. Czekamy na pierwszy telefon. Ten konkurs nazywa się Złap głos ze Skynetem. I ja na razie czekam na pierwszą osobę, która chce zgarnąć na początek gadżety, a później wygrać główną nagrodę, czyli zapowiedzieć się Guziora podczas WSC Festiwalu. Będzie miało to miejsce 22 sierpnia. 863-2222. Jeszcze 20 sekund poczekam na kogoś, kto będzie chciał wziąć udział w konkursie. Dłużej nie będziemy czekać, niestety. Przypomnę, że od dziś do piątku wybieramy zwycięzców, później oni trafiają do finału i dołączą do grupy finalistów WSC Festiwalu. Zwycięzca z danego dnia otrzymuje pakiet gadżetów i wyraża zgodę na to, żeby wziąć udział w kolejnym etapie, czyli zapowiedzieć gwiazdę, która nazywa się Guzior, ale dziś niestety nie będzie takiej opcji, bowiem czas na konkurs minął. Jutro słuchajcie nas uważnie, bo kolejna odsłona konkursu firmy Skynet.
1: Sponsorem konkursu jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl

Sirop i Warszawa, 19 po 14, a my w tej godzinie zajrzymy do sportu lokalnego, bowiem do nowy sezon rozpoczęły nasze drużyny piłkarskie.

0: Reklama.
1: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
2: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
3: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy Staszica 23. Telefon 739 219 605.
4: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
5: Sponsorem studia jest pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
6: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
7: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.

0: To był bardzo dobry weekend naszych drużyn piłkarskich rywalizujących w Kiza Warszawskiej Lidze Okręgowej. W miniony weekend odbyła się druga kolejka i z kompletem zwycięstw jest zespół, który zespół nasz, oczywiście klubu sportowego Teresin. Tym razem drużyna z Teresina wygrała wyjazdową potyczkę z Jednością Żabieniec 3-2, a w niedzielę 16 sierpnia Promyk Nowa Sucha wyszarpał zwycięstwo ostatnią akcją meczu po golu Olka Siemieńca i wygrał z City Wilanów 1-0. Promyk ma 3 punkty w swoim dorobku, a drużyna z Nowej Suchej tych punktów ma 6 i oby tak dalej, bowiem ten sezon dopiero przecież się rozpoczął. O sezonie i rozgrywkach z Bartkiem Staniaszkiem rozmawiał Adrian Binienda, kapitan klubu sportowego Teresin.
1: Na pewno liga będzie bardzo ciekawa i myślę, że wyrównana. Myślę, że ta liga okręgowa z roku na rok jest coraz mocniejsza, tym bardziej, że jak stworzyła się wtedy pierwsza, czwarta liga i pojawiły się te piątoligowe rozgrywki, to ten stopień poziomu rozgrywek poszedł do góry. Jak najbardziej zapraszamy kibiców i nie tylko na mecze u siebie, ale tylko na wyjazdowe tych zagorzalszych. My na pewno zostawimy całe serducho na boisku i damy siebie wszystko, a wszystko, jak wiadomo, wyjdzie w praniu i wyjdzie na boisku. Trener się nie zmienił, trzon drużyny został ten sam, praktycznie nieliczne ubytki kadrowe względem tutaj kadry z rozgrywek A-klasy, ale też pojawiło się mnóstwo nowych twarzy.
2: Jeszcze więcej muzyki na lato. Radio Sochaczew. Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.

0: Puk 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
5: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Reklama.

0: zbliżamy się do 15 i kolejnej porcji wiadomości na antenie Radia Sochaczew, które przygotowała i przedstawi już za chwilę Jowita Leszczyńska.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Radio Sochaczew. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
6: 22 i 23 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na kolejny weekend z jazzem. W sobotę wystąpią Dominik Wania i trio RGG, a w niedzielę Kasia Pietrzko oraz Sławek Jaskółkę. To spotkanie z wybitnymi artystami reprezentującymi różne estetyki i autorskie spojrzenia na współczesny jazz w wyjątkowej przestrzeni parku otaczającego dom urodzenia Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowych Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
7: Sponsorem studia jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
8: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
9: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Zbliża się 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
14: Odbiór odpadów w gminie Sochaczew droższy, ale kieszenie mieszkańców tego nie odczują. Zawisza Czarny powrócił nad Bzurę. Na Wzgórzu Zamkowym zapanował klimat średniowiecza, odwołania do historii także w strefie kulinarnej. W tym serwisie także zaproszenie do Teresińskiego Kina za Rogiem. TOK zaprasza na bezpłatne seanse dla dzieci. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Odbiór odpadów w gminie Sochaczew droższy, ale mieszkańcy tego nie odczują. Radni podjęli bowiem decyzję o zwiększeniu wydatków na ten cel z własnego budżetu. Stosowną uchwałę podjęto na ostatniej sesji.
15: Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne z uwagi na konieczność zwiększenia maksymalnej kwoty dopłaty do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy i konieczność zmiany wynika z waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy świadczonych usług w wysokości 8,5%. Wzrost kosztów realizacji usługi powoduje zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z powyższym zachodzi potrzeba zwiększenia maksymalnej kwoty dopłaty określonej w uchwale z 1 600 000 zł do 2 150 000.
14: Odczytała w uzasadnieniu do uchwały sekretarz gminy Agnieszka Zdunek.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
14: W sobotę Wzgórze Zamkowe ożyło za sprawą pikniku historycznego Zawisza Czarny nad Bzurą. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Nasz Zamek, które co roku stara się wprowadzać do programu nowości. Tym razem była to strefa kulinarna, a w niej dwa koła gospodyń wiejskich z Nowej Suchej i Kornelina.
16: Corleone Colonia, Kornelin.
17: Jesteśmy tutaj, by promować zdrową żywność. No i nasze lokalne produkty.
18: Jesteśmy świeżym kołem, a podwójna nazwa jest ze względu na zrzeszone dwie wioski. Trzy właściwie, ale nazwa jest z dwóch, czyli Kornelin i Kolonia.
19: Jak ustaliliśmy na zebraniu takim wspólnym, ustaliliśmy, że taka nazwa nam będzie pasować i wszyscy członkowie wyrazili zgodę.
14: Dzisiaj promujecie zdrową żywność, czyli co tu macie ciekawego na swoim stanowisku?
16: Mamy kaszę ze spyrką, czyli taki prawie średniowieczny przysmak. Mamy chłopskie jadło, czyli ziemniaki z omastą, z cebulą. No, mamy bigos staropolski, kapuśniaczek, czyli kwaśną polewkę. No i mamy szarpaną wieprzowinkę w bułce. Średniowieczny hamburger.
14: Teresiński Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w cyklu Kino na Lato, w ramach którego na dzieci czekać będą bezpłatne seanse w kinie za rogiem w Teresinie. Cykl rusza już dziś i potrwa do piątku. Filmy będą wyświetlane w samo południe. Warto zarezerwować wcześniej miejsce poprzez kontakt z Tokiem.
20: Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami. Alerty obowiązują dziś i jutro, mówi Anna Gryczman z IMGW.
21: Nad Polską znajduje się front atmosferyczny, który będzie falował i przynosił kolejne strefy opadów deszczu oraz burz. Najwięcej opadów spodziewamy się w pasie. Od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Górny Śląsk i Zachodnią Małopolskę po ziemię łódzką i Kielecczyznę.
20: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dotyczą województwa opolskiego i śląskiego oraz częściowo Małopolski. Alerty potrwają do północy. Z kolei przed burzami i intensywnymi opadami deszczu synoptycy ostrzegają na Mazowszu, w Łódzkiem, w części Podlasia i Lubelszczyzny. Dziś wieczorem do Polski może wrócić pierwsza grupa poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że do kraju przetransportowane zostaną wszystkie ranne osoby, a możliwość powrotu kolejnych będą oceniać węgierscy i polscy lekarze, ale wiadomo, że pierwsi chętni na lot do Polski już są.
22: To będzie około 20 osób, które będą wracały do Polski, oczywiście międzylądowanie w Rzeszowie, tak żeby już tam na miejscu te osoby, które będą potrzebowały dalszej hospitalizacji, mogły bliżej domu takiej pomocy mieć udzielonej.
20: Do transportu najciężej rannych gotowa jest wojskowa kasa oraz samoloty zabezpieczenia medycznego. Jak długo potrwają powroty, jeszcze nie wiadomo. Rząd zapewnia też pomoc w sprowadzeniu ciał ofiar wypadku. Zginęło w nim 12 osób. Podróżujący to przede wszystkim mieszkańcy Podkarpacia, którzy wracali do Polski z pielgrzymki do Medjugorje.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Słyszeliście przed chwilą, ma padać i to dosyć mocno w Sochaczewie w nocy. Te opady mają być naprawdę bardzo, bardzo silne. Temperatura spadnie do 12 stopni, a wtorek przywita nas też delikatnym deszczem. Później trochę przejaśnienie i wyjdzie słońce, ale w ciągu dnia też możliwe opady deszczu. We wtorek maksymalna temperatura w Sochaczewie i okolicach to 20 stopni.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: miejscu. Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 minuty po 15. Jeszcze więcej słonecznej muzyki, do której za chwilę wrócimy w Radiu Sochaczew. Poniedziałek, 17 dzień sierpnia. Jacek, Anita obchodzą imieniny i to im składamy najlepsze życzenia. Kłaniamy się również dzisiejszym jubilatom, a w nietypowych świętach mamy dzień pozytywnie zakręconych, czyli naszych słuchaczy jak najbardziej tak. Brian Adams na dobry początek tej godziny.

0: Sonia Masaryk i Kalejdoskop to już za nami, tak samo jak i 18 po 15 na zegarach, a przed nami jubileuszowa 25. edycja rodzinnego rajdu rowerowego imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. Do 27 sierpnia trwają zapisy. To najstarszy rajd po ziemi sochaczewskiej. Wydarzenie zainicjował poseł Maciej Małecki, a w jego organizacji biorą udział Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz Urząd Miasta. W tym roku będzie też bardzo ciekawa inicjatywa.
1: W tym roku w sposób specjalny chcemy nagrodzić tych, którzy mają najwięcej edycji rajdu na koncie. Oczywiście takim udokumentowaniem edycji są certyfikaty z poprzednich rajdów, bo każdy uczestnik naszego rajdu otrzymuje pamiątkowy certyfikat z danego roku. Wiem, że są nasi stali uczestnicy, którzy nie opuścili ani jednej edycji naszego rajdu od roku 2000, bo 2 lata nam zabrała pandemia. Dlatego już dzisiaj apeluję, żeby wyszukać gdzieś w domowych szufladach, w domowym regale certyfikaty z poprzednich lat i te certyfikaty zabrać ze sobą na jubileuszowy rodzinny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej.
0: A mówił poseł na Sejm RP Maciej Małecki, w tym roku ten rajd odbędzie się 5 września, a piknik ten rodzinny odbędzie się w Młodzieżynie.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Reklama.
3: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
4: Fachowcu, Protexor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protexor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
9: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
15: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.

0: 21 minut dzieli nas od 16, no to czas sprawdzić, co na drogach.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Na autostradzie A2 nie ma utrudnień w kierunku Łodzi i Warszawy. Nie ma większych utrudnień oprócz Błonia i Ołtarzewa na 92. W samym centrum naszego miasta tłoczno już od Gawłowskiej po Łowicką, most w obu kierunkach, więcej samochodów na Traugutte i Warszawskie oraz na Alei 600-lecia. Na obwodnicy na Żyrardowskiej od Bielic jadąc, największy w tym momencie korek. Nie lepiej sytuacja wygląda od Kuznocina i od Wójtówki. Gdzie jeszcze? Trojanowska, skrzyżowanie z Staszica i Aleją 600-lecia. Tu też więcej samochodów. No i jak to zawsze bywa o tej porze, na moście w kierunku Chodakowa, czyli jadąc ulicą Młynarską, też tam trzeba będzie chwilę postać.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew 94,9 FM.
5: 94,9 FM.
4: Jeszcze więcej muzyki na lato.
6: Autopromocja.
7: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
8: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
9: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
6: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
12: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew, ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
13: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł. Dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
14: a w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
17: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
18: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
19: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
10: Reklama.

Zbliżamy się do 16:00. Za chwilę Monika Figut pojawi się w studiu i przedstawi najświeższą porcję wiadomości lokalnych. Później będzie trochę o ekonomii, a po 16:00 przywita się z wami Grażyna Bolimowska. Gajda, słuchajcie uważnie, bowiem będzie miała bardzo fajne bilety do rozdania do Żelazowej Woli na koncert jazzowy. Także pozostańcie z Radiem Słuchaczem. Dobrego popołudnia. 94,9 FM. Radio Słuchaczy.

0: Reklama.
1: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Z Wikso Haczew. Wspólnie dbamy o środowisko.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
2: Sponsorem studia jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
3: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
4: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
9: Reklama.
10: Zbliża się 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Zaczynamy od informacji z gminy Iłów. Tutejszy samorząd przygotowuje się do modernizacji drogi w Brzozówku. Szczegóły już za chwilę. W tym serwisie zaglądamy też do gminy Rybno, gdzie odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Wójta. Będzie także o nietypowej akcji sochaczewskich legionistów. Kibice wzięli wałki i pędzle w dłoń i odmalowali pomieszczenia pediatrii szpitala w Sochaczewie. Wiadomość lokalna, Monika Figut. Gmina Iłów w przygotowaniach do modernizacji drogi gminnej w Brzozówku. Samorząd pozyskał na ten cel dofinansowanie zewnętrzne. Inwestycja ma być zrealizowana jeszcze tej jesieni. O szczegółach Artur Felczak, podinspektor do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
12: Mamy już pełną dokumentację projektową dla zadania związaną z budową drogi gminnej w miejscowości Brzozówek o długości 934 metry, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szerokości zmiennej od 3,5 do 5 metrów. 5 metrów to będzie na mijance wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 75 cm wykonane z destruktu. Tu wspomnę, że na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 100 tysięcy złotych. Teraz kolejnym etapem będzie wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy. Zakończenie robót przewidujemy do 30 października.
11: W Matyldowie odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Wójta gminy Rybno. Jak informuje wójt Damian Jaworski, który sam uczestniczył w rywalizacji i wspierał zawodników, był to dzień pełen emocji, dobrej zabawy i sportowej atmosfery. Celnym okiem wykazało się około 30 zawodników. Wiemy, kto był najlepszy.
13: Pierwsze miejsce zdobył Szymon Ostaszewski, drugie miejsce Damian Zylewski, zaś trzecie Mikołaj Papież. W trakcie zawodów przyznaliśmy również wyróżnienia w dodatkowych kategoriach. Najlepsza zawodniczka zawodów to Wiktoria Ostaszewska, najlepszy junior to Hubert Marciniak, najstarszy zawodnik Stanisław Gawinek, zaś najmłodszym zawodnikiem była Wiktoria Zydlewska.
11: Obyśmy jak najczęściej mogli mówić o kibicach w ten sposób. Legioniści z Sochaczewa wzięli się ostro do pracy i w niedzielę wsparli oddział pediatrii Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Zebrana grupa osób odmalowała 10 sal na remontowanym oddziale. To nie jedyna taka akcja w ostatnim czasie. Przed tygodniem kibice stawili się także w Fundacji Kudłaci Przyjaciele Marty, gdzie odmalowali front budynku i stworzyli tematyczny mural.
9: Wiadomości ekonomiczne.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami. Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Od dziś taniej na stacjach paliw. Rządowy pakiet osłonowy wraca na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Ma przynieść oszczędność około złotówki na litrze benzyny i diesla. Powód wdrożenia rządowej interwencji na rynku paliw tłumaczy Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw BM Reflex.
17: Czynnikiem decydującym o tym, ile kosztuje ropa na rynkach międzynarodowych, jest sytuacja na Bliskim Wschodzie. I widzimy, że tam ta sytuacja jest jakby wciąż eskalująca.
16: Dziś benzyna 95 kosztować będzie maksymalnie 6,41 za litr, a olej napędowy 7,37. Odpocząć po pracy i zwiedzaniu będzie można w nowym miejscu w Gdańsku. Jeden z symboli miasta, XIX-wieczna hala targowa przy Placu Dominikańskim, znów działa. Obiekt przeszedł gruntowną rewitalizację. Nie będzie już, jak było to przez dekady, domem dla kupców, a food hallem, czyli będą tu działać przede wszystkim restauracje. Po 15 dodatkowych miejsc dla przyszłych studentów medycyny dostały uczelnie w Nowym Sączu, Nowym Targu oraz Siedlcach. Jednocześnie resort zdrowia nie zgodził się na zwiększenie limitu miejsc na jednej z warszawskich uczelni prywatnych. Jak tłumaczy, nie chodzi o ilość, ale o jakość kształcenia. Jak podaje resort zdrowia, rocznie przybywa nawet 4000 nowych lekarzy. Za 30 lat może ich być 300 tysięcy.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
18: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
10: 3 minuty po 16:00, Papa Densi, pocztówka. Z wakacji na początek tej godziny, no cóż, mamy nowy tydzień i duże zmiany w pogodzie. Upały ustąpiły, a w ich miejsce mają pojawić się burze z opadami deszczu i mamy dla naszego powiatu alert pierwszego stopnia, pamiętajcie o tym. Ale na razie jest spokojnie, ciepło, przyjemnie, tak wypoczynkowo.

0: A u nas już za chwilę hit dnia.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: To może kilka zdań o utworze Malczyki w wykonaniu grupy Jugoton. Jest to polska wersja kultowego utworu jugosłowiańskiego zespołu nowofalowego Visi Doli z 1980 roku. Ta polska wersja ukazała się na płycie w 2001 roku w wykonaniu Kazika Staszewskiego. I to miało być połączenie bałkańskiej muzyki z polskimi realiami i rzeczywiście tak się stało. Jeśli chodzi o oryginał, to miała być parodia radzieckiego socrealizmu, a jeżeli chodzi o polską wersję, to miał być taki pastisz, utwór satyryczny na wyścig szczurów, któremu się właśnie poddaliśmy.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: I taki wątek pojawia się dzisiaj w audycji. Lumpex, Szmatex, Ciucholand. No, myślę, że wymienicie jeszcze więcej nazw sklepów z odzieżą z drugiej ręki. Jest ich coraz więcej, przybywa. Te nazwy są prześmiewcze, czasem trochę pogardliwe, czasem zabawne, na przykład tanie Armani, ale chyba pozycja second handów zupełnie się, całkowicie się zmieniła w naszej rzeczywistości. Tak bardzo się zmieniła, że mają w kalendarzu swoje święto. Dzisiaj właśnie jest święto second handów, czyli ubrań z drugiej ręki, ubrań, które cieszą się coraz większą popularnością i chodzi zarówno o te ubrania, które są sprzedawane w sklepach, jak również w internecie. Moja znajoma ostatnio mi się zwierzyła, że jej kilkunastoletnia córka właśnie teraz, jak i inne jej koleżanki, coraz częściej sprzedaje swoje rzeczy w internecie, tak by dać im drugie życie.
1: Reklama. Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
3: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
4: Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
8: This is the story of my baker.

miałem nieepicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nieepicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

Daria Zawiałow i Taco Hemingway Supron. No to słuchajcie, ja mam dla was niezwykłą propozycję, niezwykłe zaproszenie. Wystarczy do mnie zadzwonić. 46 863 22 22, telefon do Radia Sochaczew. Jeżeli chcecie wybrać się na koncert do Żelazowej Woli, to proszę bardzo, mam podwójne zaproszenia. 22 i 23 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na weekend z jazzem. No właśnie, to po raz kolejny takie spotkanie z jazzem w niezwykłej scenerii parku wieczorem o 19. W sobotę wystąpią Dominik Wania i trio RGG, a w niedzielę Kasia Pietrzko i Sławek Jaskółkę. Wybitni artyści reprezentujący różne estetyki i autorskie spojrzenie na współczesny jazz. Będziecie mogli poszukać w ich muzyce odniesień do kompozycji Fryderyka Chopina. No to dzwonimy 46 863 22 22, telefon do Radia Sochaczew, podwójne zaproszenia na to spotkanie z jazzem. Nawet jeśli tego jazzu nie słuchacie na co dzień, to ja sądzę, że warto zajrzeć i poznać ten gatunek muzyczny. Zajrzeć do Żelazowej Woli.

0: Parkera i Maloya. Jeszcze wam przypomnę, mam wejściówki na spotkania z jazzem, z letnią sceną jazzową w Żelazowej Woli. Myślę, że kiedyś trzeba się z tym jazzem zaprzyjaźnić.
1: 94,9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki.

0: A my sprawdzamy, co dzieje się na sochaczewskich ulicach.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Dojechałam do studia przed 16:00, tłoku na ulicach Sochaczewa nie było, ale teraz wszystko się zmieniło, jest po 16:00, wielu z nas skończyło pracę i wraca do domu. Zrobiło się tłoczno w centrum, na ulicy Warszawskiej, więc na każdym ze świateł w centrum Sochaczewa musicie poczekać. Tłoczno na Alei 600-lecia, cały czas jest to jeszcze ulica we fragmencie zamknięta, więc i tłoczno na ulicy Trojanowskiej, bo tam obowiązują w dalszym ciągu objazdy. Jeżeli chodzi o Staszica Traugutta, to też przy światłach więcej aut, podobnie na światłach Płocka, Gawłowska, Łowicka. O, widzę, że zatłoczona jest również ulica Olimpijska. Zjazd z ulicy Olimpijskiej na Piłsudskiego to trudne zadanie czasem, jeżeli jest duży ruch. I mamy obwodnicę Rondo Kuznocin, jeżeli 50-ka zatłoczona, natomiast na całej długości rondo jest przejezdne. Jeśli chodzi o rondo braci Garczyńskich, to chyba tu jest sytuacja nieco lepsza niż na rondzie w Kuznocinie, a zwykle bywa odwrotnie. To rondo jest przebudowywane, więc tam zawsze możecie spotkać się z utrudnieniami. Nie tylko o tej porze, ale właściwie o każdej porze dnia. 92, Warszawa, są takie punkty. To połowa Paprotnia, Błonie, Ożarów, Ołtarzew. Tutaj musicie chwilę poczekać. Jeżeli wybieracie drogę przez Leszno, to do przejechania jest, do wjechania jest rondo w Babicach. Tu również zawsze spora kolejka aut i trzeba poczekać. Miejmy nadzieję, że bez żadnych stłuczek, bez żadnych większych problemów osiągniecie dzisiaj cel. Jeżeli macie informacje, które pomogą innym kierowcom, 46 863 22 22, telefon do Radia Sochaczew.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
10: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
4: Letnie granie.
11: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
12: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
13: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

9 minut do 17. Ta informacja wyjątkowo nas zasmuciła. Jan Frycz, znakomity aktor teatralny i filmowy, nie żyje. Miał 72 lata. Pamiętamy go zarówno ze znakomitych ról teatralnych. Występował na deskach Teatru Narodowego, ale także występował w wielu filmach. Pożegnanie jesieni, Pornografia, Tam i z powrotem, Dama kameliowa, Pręgi, Nigdy w życiu. A jeśli chodzi o teatr, no to Miłość na Krymie, wielokrotnie Termopile Polskie, ostatnio w reżyserii Jana Klaty. Otrzymał w maju tego roku nagrodę aktorską na 66. Kalwickich spotkaniach teatralnych Festiwalu Sztuki Aktorskiej. Znakomity aktor i wspaniały człowiek, tak mówią o nim przyjaciele i znajomi. W Radiu Sochaczew jeszcze

0: Niespełna 3 minuty do 17. O 17 wiadomości w Radiu Sochaczew. W tragicznym wypadku, przypomnę, autokaru z polskimi turystami na Węgrzech zginęło 12 osób, 10 jest w stanie bardzo ciężkim. Pałac Prezydencki rozważa ogłoszenie żałoby narodowej, jednak decyzja jeszcze nie zapadła. Trwają analizy przepisów, a u nas za chwilę więcej szczegółów dotyczących powrotu rannych do Polski.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama. Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
2: Sponsorem studia jest pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza. Przyjaciele. Zabawa.
3: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
4: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Letnie granie.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Zbliża się 17. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Część rannych w wypadku na Węgrzech wróci dziś do kraju. Przed nami niespokojna pogoda, mocno popada i zagrzmi. Końcówka wakacji z zakazami wchodzenia do wody na kilkudziesięciu kąpieliskach nad morzem. Miriam Lipińska. 22 osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech dziś wieczorem wrócą specjalnym samolotem do Polski. Maszyna wyląduje w Rzeszowie i tam poszkodowanych przejmą służby medyczne, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
10: Pani wojewoda otrzymała również od nas szczegółowe informacje, którzy pacjenci będą musieli być odtransportowani do szpitali. Te miejsca są dla tych pacjentów zapewnione.
9: Do pasażerów tego lotu mogą jeszcze dołączyć dwie osoby. Na razie węgierscy lekarze robią im jeszcze ostatnie badania. Jak dodała wiceminister, 18 poszkodowanych pozostanie na razie w węgierskim szpitalu, a 5 kolejnych zostało już wypisanych, są pod opieką rodzin. Nie żyje Jan Frycz, aktor teatralny i filmowy, znany m.in. z filmów Wielki Szu, Nigdy w życiu, Pestka, Pręgi czy z serialu Ślepnąc od świateł. Jana Frycza tak wspomina jego kolega po fachu, Jan Englert.
11: Był niecodziennym aktorem, niezwykłym aktorem, aktorem, który wypełniał przestrzeń, nie zżerał rzeczywistości, stwarzał ją. Aktorem, który inspirował. Aktorem, który potrafił drażnić, ale drażnić artystycznie. Był osobowością, krótko mówiąc, teatralną.
9: Jan Frycz 6-krotnie był laureatem polskich nagród filmowych Orły. Aktor zmarł w minioną sobotę, miał 72 lata. Długotrwałe ulewy i burze. Tak dziś i w kolejnych dniach będzie wyglądać pogoda w Polsce. To spora zmiana, bo jeszcze w weekend było upalnie. Niespokojnie zapowiada się w pogodzie zwłaszcza najbliższa noc. Strefa intensywnych opadów deszczu będzie się przemieszczać w stronę północnego wschodu, mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman.
12: We wtorek pogoda zacznie się stopniowo uspokajać, ale nadal będzie pochmurno i deszczowo.
9: Jutro temperatura do maksymalnie 21 stopni na zachodzie Polski. Cieplej zrobi się w czwartek. Na południe kraju wrócą upały, ale tylko na chwilę, bo już w weekend znów ochłodzenie.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Prokuratura rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w sprawie pożaru, do którego doszło w weekend w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Na razie nic nie wskazuje na celowe podpalenie w skansenie. Spłonęły 3 budynki. Największą stratą jest doszczętnie zniszczony zabytkowy kościół z XVII wieku. Jak mówi dyrektor skansenu Marcin Krowiak, ogromną stratą jest także zniszczenie przez ogień zabytkowych organów, starszych niż sam kościół i do chwili pożaru ciągle działających.
13: Niestety największa perła naszego muzeum XVII-wieczny kościół spłonął doszczętnie, łącznie z wyposażeniem. Na ten moment jest to zdecydowanie za wcześnie mówić o jakichkolwiek przyczynach.
9: Muzeum cały czas jest zamknięte dla odwiedzających. Czerwone flagi na 37 kąpieliskach nad Bałtykiem. Wszystko przez wysokie fale. Zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Gąskach, Łazach, Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach, Darłowie oraz Międzywodziu.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
16: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
17: Bartek Staniaszek, czas na sport. Piłka nożna w 1/16 finału Mazowieckiego Pucharu Polski okręgu płockiego. Seniorzy Orkana wygrali w weekend ze Świtem Starośreby 5-1. Rezerwy Orkana za to remisowały 0-0 z GKS-em Góra. O awansie rywali zdecydowała wygrana w rzutach karnych po 12 seriach. To był dobry weekend naszych drużyn w warszawskiej lidze okręgowej. W sobotę w ramach drugiej kolejki KS Teresin wygrał mecz wyjazdowy z Jednością Żabieniec 2-3. W niedzielę Promyk Nowa Sucha wyszarpał zwycięstwo ostatnią akcją meczu i pokonał City Wilanów 1-0. Obyśmy jak najczęściej mogli mówić o kibicach w ten sposób. Sochaczewscy legioniści wzięli się ostro do pracy i w niedzielę wsparli oddział pediatrii z Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Zebrana grupa osób odmalowała 10 sal na remontowanym oddziale. To nie jedyna spektakularna akcja w ostatnim czasie. Przed tygodniem kibice stawili się także w Fundacji Kudłaci Przyjaciele Marty, gdzie odmalowali front budynku i stworzyli tematyczny mural. W niedzielę w Matyldowie ponownie odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Rybno. Zwyciężył Szymon Ostaszewski, a na podium znaleźli się jeszcze Damian Zydlewski i Mikołaj Papież. Najlepszą zawodniczką zawodów została Wiktoria Staszewska, najlepszy junior Hubert Marciniak, najstarszy zawodnik Stanisław Gawinek, najmłodszy zawodnik Wiktoria Zydlewska. Za nami także drugi wyścig trzech torów zorganizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie przy ulicy Warszawskiej 80. Wśród najmłodszych królowali Weronika Kawczyńska i Mikołaj Rosołek. Na podium w kategorii chłopców w wieku od 7 do 9 lat stanęli odpowiednio od pierwszego miejsca Oskar Rosołek, Marcel Sobczak i Krzyś Kawczyński. Wśród dziewcząt od 13 roku życia Maja Pisarkiewicz, Weronika i Lena Jędryka. W kategorii Open złoto wywalczył Piotr Sobczak, a srebro Łukasz Kawczyński.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
16: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
0: 17:05, Grażyna Blimowska-Gajda. Dzień dobry, Enrique Iglesias, Be With You. Na początek tej godziny, a co ponadto, przejrzymy kalendarz muzyczny, historyczny, bo tam sporo ciekawych informacji i przypomnimy nazwiska artystów, ludzi, którzy odeszli, a wiele znaczyli nie tylko w polskim świecie, w polskiej kulturze, ale w światowej kulturze również.

Night Fever i grupa Bee Gees, 14 minut po 17. Mówiłam, że sprawdzimy, co w kalendarzu. Ważne daty historyczne i ważne postacie, tym razem dla polskiego sportu. 1980 rok, sierpień 1980 roku, gdański międzyzakładowy komitet strajkowy przedstawił 21

Jeden postulatów. Historyczna data, historyczna liczba. Rok 1998 w wypadku samochodowym pod Ostromicami w województwie zachodniopomorskim zginęli mistrzowie olimpijscy kulomiot Władysław Komar i tyczkarz Tadeusz Ślusarski. Wracali z zawodów w Międzyzdrojach. Do dzisiaj przyczyny tego wypadku nie zostały wyjaśnione. To może jeszcze takie daty. Rok 1941, atak Niemiec na Związek Radziecki. Wojska niemieckie zajęły Narwę. I kogo tu jeszcze mamy? Rok 1998. Prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton przyznał się do romansu ze stażystką Moniką Lewinski. To na razie tyle z naszego kalendarza.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra. Nareszcie. Przyszłam dzisiaj do studia i pierwsze, co usłyszałam, to Skolim będzie w Sochaczewie. Król Latino wystąpił przed sochaczewską publicznością. Nawet poważna prasa polityczna zajmuje się fenomenem Skolima. Kilkaset koncertów rocznie, miliony wyświetleń w internecie, bójki w klatce, perfumy, kiełbasy, różowa stacja benzynowa na Podlasiu. No właśnie, wszyscy się zastanawiają, kim jest Skolim. Niedawno wywołał ogólnokrajową burzę, krytykując, i to w takich bardzo ostrych słowach, rządowe plany wprowadzenia specjalnych emerytur i zabezpieczeń dla artystów. Był przeciwny, znalazł wśród publiczności wielu zwolenników, którzy podzielali jego opinię. Zarabia ogromne pieniądze, przede wszystkim dzięki rekordowej liczbie koncertów. Ponad 40 w miesiącu, w ciągu roku, w tamtym roku było ponad 500, ma autorską linię Perfum, Temperatura Palermo, gadżety, inwestycje biznesowe, stacje benzynowe, nieruchomości. Po prostu ma głowę do interesów, jak to mówią niektórzy. A nie wszyscy artyści tak mają.
2: Reklama.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
4: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
5: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
6: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
7: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10:00 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
8: Letnie granie.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Ray Dalton na 94.9 FM, 17.29, a my powróćmy jeszcze do tej smutnej informacji, którą dzisiaj podają wszystkie rozgłośnie. W wieku 72 lat zmarł znakomity aktor Jan Fritsch i pomyślałam, że miło będzie posłuchać jego głosu. Pamiętacie taką komedię romantyczną z 2004 roku? Nigdy w życiu Jan Fritsch zagrał Tomasza Kozłowskiego, byłego męża głównej bohaterki Judyty. Zostawia ją, ponieważ znalazł lepszy, młodszy model. No i Judyta musi przeorganizować całe swoje życie. A jak on wyjaśnia powody rozstania i rozwodu? Posłuchajmy.
1: Ona jest z tobą w ciąży?
2: Proszę się, Judyta, nie dramatyzuj.
1: No ale przecież pytałam cię, czy mnie zdradzasz. Pytałam cię, powiedziałeś, że nie.
2: Znasz mężczyznę, który by się przyznał?
1: Nie, no to się nie dzieje naprawdę.
2: Prosiłem cię, nie dramatyzuj. Rozstańmy się kulturalnie.
1: Rozstańmy się? O czym ty mówisz?
2: O rozwodzie. Zostawiam ci mieszkanie. O samochód nie będziesz się kłócić. Wiesz, że jest mi potrzebny w pracy.
1: Od kiedy ty jesteś zawodowym kierowcą?
2: Ja rozumiem, że jesteś rozżalona, masz prawo, ale Judyta, nic nie dzieje się bez przyczyny.
1: To znaczy, że to wszystko moja wina?
2: To ty powiedziałaś.
1: Ja zrobiłam dziecko tej Joli? Ja?
2: Proszę cię, nie bądź wulgarna. Nawet zdenerwowanie tego nie usprawiedliwia. Postarajmy się zachować w tym wszystkim choć odrobinę klasy.
0: Jan Fritsch, nigdy w życiu.

0: To oczywiście Komodo, a ja mam dla Was wyjątkowe zaproszenie. Zaproszenie do Brzozowa już po raz czwarty na terenie Szkoły Podstawowej imienia żołnierzy AK Cicho Ciemnych w Brzozowie Starym. Odbędzie się widowisko z udziałem spadochroniarzy. Wszystko po to, aby upamiętnić postać podpułkownika Macieja Kalenkiewicza oraz akcję Jacket, która odbyła się w rejonie Brzozowa Starego w grudniu 1941 roku. 21 sierpnia zginął z rąk sowieckich podpułkownik Maciej Kalenkiewicz, pseudonim Kotwicz. Był współtwórcą Cichociemnych i tak naprawdę wiele operacji, na przykład operacja Ostra Brama, to są właśnie dzieła podpułkownika. Więc 21 o 12 na boisku przy szkole w Brzozowie Starym zobaczymy skoki spadochronowe, ale to nie wszystko, warto się tu pojawić. Na zebranych będą też czekać stoiska edukacyjne. Będzie można przy nich zapoznać się z wyposażeniem skoczka spadochronowego za sprawą Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych. Będzie też stoisko Instytutu Pamięci Narodowej oddziału w Łodzi. No i jeszcze Andrzej Grabarek, dyrektor szkoły, mówi o specjalnej alei.
1: Myślę, że te uroczystości będą zorganizowane i w tym czasie chciałbym też oficjalnie otworzyć taki skromny, ale jednak ważny dla nas element w szlaku pamięci Cichociemnych. To taką aleję Cichociemnych operacji Jacket. Są już posadzone dęby ufundowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i jednocześnie dwa kamienie, które będą symbolizowały poległych Cichociemnych w Brzozowie Starym. Każdy kamień i każdy dom będzie miał swoje imię Cichociemnego. Myślę, że to w czasie tej uroczystości zrobimy.
0: 21 sierpnia, pamiętajcie, to w Brzozowie Starym zapraszamy.
2: Autopromocja. Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty korzące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Letnie granie.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.

0: 9 minut do 18. O 18 wiadomości i powróci taki, myślę, interesujący rolników i ogrodników temat wiśnie. Była zmowa cenowa, najpierw były bardzo drogie, a potem podobno ich ceny spadły. Nie wiem, ale szczegóły już za chwilę. Ile kosztuje kilogram wiśni?
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
2: Dziś

0: zaintrygował mnie ten temat wiśni, no i postanowiłam sprawdzić ceny. Nie na rynku, bo nie mam teraz takich możliwości, ale w internecie. Ceny wiśni 12 sierpnia. Duża różnica między rynkami hurtowymi a ofertami skupu. Na rynkach hurtowych ceny dochodzą do 16 zł za kilogram, natomiast skupy podają 4,50 za kilogram wiśni. No więc różnice ogromne. Czy była zmowa cenowa? O tym w wiadomościach o 18. Oczywiście nie tylko o tym.
1: 94,9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
5: Sponsorem studia jest pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
6: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
7: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Letnie granie.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.
0: Zbliża się 18. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Polscy prokuratorzy pracują na miejscu katastrofy autokaru. Pakiet CPN wrócił, a z nim ceny maksymalne. Czy była zmowa cenowa na rynku wiśni? UOKiK już wie. Miriam Lipińska. Polscy śledczy pracują już na miejscu wczorajszej katastrofy autokaru na Węgrzech. Wezmą udział w oględzinach pojazdu. Na razie w sprawie wypadku toczą się dwa równoległe śledztwa, węgierskie i polskie. Polscy śledczy zwrócili się już do węgierskiej prokuratury o zabezpieczenie i wysłanie im zebranych dotąd dokumentów. Po zapoznaniu się z nimi zapadnie ostateczna decyzja, czy postępowaniem nadal zajmować się będą Węgrzy, czy jednak śledztwo zostanie dokończone w Polsce, mówi rzeczniczka prokuratury w Krośnie, Marta Kolendowska-Matejczuk.
11: Oczywiście w prawie unijnym jest tak, że nie może być podwójnego karania i ostatecznie któraś ze stron musi przejąć sprawę do...

0: Tu CPN, która na 2 tygodnie ma ulżyć kierowcom. Mimo powrotu rządowych regulacji cen, paliwa mogą w najbliższych dniach drożeć, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
1: Nie ma zbyt wiele elementów, które mogłyby dawać nadzieję kierowcom na niższe ceny, więc spodziewamy się, że ten trend wzrostowy będzie kontynuowany.
0: Program CPN zostanie z nami do końca sierpnia, a jutro ceny maksymalne paliw zatrzymają się na dzisiejszych poziomach. To 6,41 zł za litr benzyny 95 oraz 7,37 zł za litr diesla. Za granicą 4 osoby, w tym Polka, zatrzymane w Chorwacji pod zarzutem wywoływania pożarów. Z ustaleń wynika, że cała czwórka, działając na podstawie wcześniejszego planu, celowo wywołała pożary w miniony weekend w 10 lokalizacjach. Zatrzymani trafili już do aresztu.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: Wracamy do kraju. Nie doszło do zmowy cenowej przedsiębiorców na rynku wiśni, informuje UOKiK. Urząd na prośbę ministra rolnictwa sprawdził, jaki był powód gwałtownych, nawet 40% spadków cen w skupie. Zdaniem urzędu to sezonowy wzrost podaży i niska jakość owoców spowodowana przez pogodę.
3: W naszej ocenie to spowodowało spadek cen wiśni i trzeba także zaznaczyć, że zeszły rok był rekordowo wysoki. Sytuacja powraca do tej, którą mieliśmy do czynienia wcześniej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie może tutaj narzucać skupom określonych cen.
0: Mówi Bartosz Klimczuk z UOKiK-u. W Polsce może działać nawet kilkanaście tysięcy niezgłoszonych studni, szacują Wody Polskie. Od dziś, dzięki abolicji, można zgłosić dotąd niezalegalizowane ujęcia, a to ma poprawić wiedzę państwa na temat rzeczywistego zużycia wody, mówi Filip Szatanik z Wód Polskich.
4: Woda to jest dzisiaj szczególnie cenny, drogocenny nawet zasób, do którego wszyscy musimy podchodzić odpowiednim szacunkiem. Widzimy, co się dzieje, my jesteśmy w stanie suszy hydrologicznej.
0: Kara za niezgłoszenie studni lub jej użytkowanie bez pozwolenia może sięgnąć nawet 1 000 000 zł, dlatego z abolicji warto skorzystać.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Jakie są prognozy dla Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego? Opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, wysokość od 40 mm do 60. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do około 75 km na godzinę. Możliwy grad. To są informacje dla powiatu sochaczewskiego. Na razie 23 stopnie na termometrze i spokojnie, ale noc może być bardzo niespokojna, więc bądźcie na to przygotowani.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: 4 minuty po 18:00, Grażyna Bolimowska-Gajda, dzień dobry. 17 sierpnia, gdyby ktoś miał wątpliwości, imieniny Jacka, Anity, Joanny, Marii, Angeliki, no to pamiętajcie o bliskich i znajomych. Dzień trwa dziś 14 godzin i 34 minuty i mówiłam, dzień lumpeksu. A już zakupów to chyba nie zrobicie w lumpeksie, ale jest również dzień pozytywnie zakręconych. No to pozdrawiamy wszystkich pozytywnie zakręconych i mamy i trochę może im zazdrościmy, że są pozytywnie zakręceni. A u nas już w tej godzinie audycja filmowa Łukasza Matusiaka, Kinożercy. Ale wcześniej jeszcze Eminem. Jeśli nie widzieliście 8 mili z nim, to warto obejrzeć. Sees everything you ever wanted. One moment. You captured.

0: przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: To jest audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew i to jest Marta Dobińska, która z ogromną radością pojawiła się w naszym studiu, bo bardzo dawno jej nie było. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tobie. Naprawdę, w sensie leciałam tu jak na skrzydłach, dosłownie w przenośni.
1: No tak, bo wracasz z energią naładowana tuż po krótkim, aczkolwiek intensywnym, podejrzewam, wypoczynku.
2: Co to był za czas? Ale co było w Bieszczadach, zostaje w Bieszczadach.
1: Czyli jesteś z tych, która rzuciła wszystko i wyjechała w Bieszczady, jak to w tym znanym powiedzeniu.
2: Dokładnie tak i ja już naprawdę zrozumiałam to powiedzenie i tak. Nie chcę nikogo straszyć, ale może tak się zdarzyć, że rzucę wszystko i faktycznie pójdę w te Bieszczady.
1: Czyli Bieszczady mają jakąś moc przyciągania w takim razie?
2: Mają. Są magiczne, są w dalszym ciągu jeszcze nie zadeptane przez turystów, a turyści, którzy tam są, no... Kurczę, do kogo nie zagadałam, tam już prawie więzi przyjacielskie zostały nawiązane, więc już, wiesz, jak się je z jednej puszki mielonkę z Krakusa albo innego przedsiębiorcy, to już jesteś po prostu jak brat, nie? Nie, no naprawdę bardzo krótki wypad, ale fantastycznie go wspominam, więc no bardzo
1: właśnie,
2: polecam.
1: Bo to wakacyjne spotkanie, więc taki szybki off-topic odnośnie Bieszczad, ale wróciłaś i będziesz opowiadać o kinie i o tym, co też magicznego z kolei w tym miejscu się dzieje, czyli w kinie Odeon. No właśnie, co można fajnego zobaczyć?
2: No, na całe szczęście jest co zobaczyć, jest bardzo różnorodnie i dzieciaki, i starszaki, i ci w ogóle już z 18+, też mają coś do zobaczenia. I to, co w ogóle chciałam podkreślić i bardzo Państwu podziękować, że naprawdę codziennie widzimy się z ogromną ilością naszych widzów, co bardzo, bardzo, bardzo, i jeszcze raz podkreślę, bardzo nas cieszy. Świetnie, że jesteśmy takim miejscem na wakacyjnej mapie Sochaczewo, którą Państwo chętnie odwiedzacie, więc codziennie czekamy albo z czymś do ochłodzenia Państwa, albo z czymś do podgrzania. To w zależności jaka aura na zewnątrz, bo te wakacje są takie... urozmaicają nam czas, tak bym to powiedziała, ale my też ten czas urozmaicamy i teraz jeśli chodzi o tych najmłodszych naszych milusińskich, to cały czas jeszcze zapraszamy na Psi Patrol i Dinozaury. To jest ciekawa bajka i odkrycie właśnie wyspy pełnej tych wielkich stworów i oczywiście Psi Patrol ciągle stoi w gotowości. Film, który absolutnie przyciąga bardzo różnorodną widownię, od tych mniejszych do tych starszych i każdy naprawdę się świetnie bawi. To jest Spider-Man, całkiem nowy dzień i ja już dawno nie słyszałam tak wielu pozytywnych słów na temat którejś z kolei części Spider-Mana. Jest tak, przynajmniej słyszałam od wielu widzów, nie chcę na razie mówić o swoich reakcjach.

0: jedna z bardziej poruszających też takie emocje, po prostu takie nawet wzruszenie, co może niekoniecznie nam się od razu kojarzyć tak, z tym filmem. Tak, dokładnie tak. Więc bardzo polecam tych, którzy jeszcze nie widzieli, śmiało przychodźcie.
1: Nadrabiajcie zaległości.
0: Dokładnie
1: tak.
0: Natomiast ponieważ jesteśmy też w tym takim czasie, powiedziałabym, weekendu, przedłużonego weekendu i po weekendzie, to z czym, jeśli chodzi o nowości, z czym chciałabym Państwa zostawić, to te osoby, które lubią w trakcie wakacji środy, a przy okazji się trochę pobać, no to zdecydowanie Ice Cream Man. Mhm. No i to jest taki właśnie pan, co mówi, chodź,
1: postawi coś dobrego, tak.
0: Tak, zimnego, chodź się ochłodzisz, no i ciąg dalszy już nie brzmi tak niewinnie i tak smacznie i tak słodko, więc to zdecydowanie na ten tytuł. Trochę dalej w takim klimacie thrillera, ale może bardziej z nawet takim elementem science fiction, Koniec ulicy Dębowej, też film, o którym się dużo mówi, nazwijmy to w sieci filmowej. No ale też dla tych osób, które lubią obejrzeć komedię i do tego jeszcze komedię romantyczną, no to tutaj też dla Państwa mamy polecajkę, bo tak sobie właśnie teraz pomyślałam przez chwilę, że już dłuższy czas nie graliśmy chyba takiej właśnie...
1: Komedii romantycznej?
0: Na czym ostatnio byłeś na randce? Przyznaj się.
1: Na randce? Na Odysei.
0: I to jest właśnie kwintesencja. Aczkolwiek...
1: Chciałem pokazać, że...
0: Że byłeś. Nie,
1: że nawet takie przeciwności, jak te u Odysa, że ja wrócę. Co by się nie wydarzyło?
0: Bo
1: że ten piątek, kiedy wychodzę na imprezę, kiedyś ten powrót będzie.
0: No ale no właśnie już chciałam cię zrugać, ale tak się zatrzymałam, dlatego że ja byłam zachwycona Odyseją. Naprawdę, w sensie...
1: Pod względem wizualnym ten film wygląda bardzo dobrze.
0: Tak, ale wiesz co, nawet jakby względy wizualne względami wizualnymi, ale ja po zakończeniu tego filmu i też przegadałam naprawdę długie minuty ze swoim nastoletnim synem, ten film miał bardzo dobry przekaz taki w kontekście wartości i dla mnie to w ogóle był taki film, który robił piękną klamrę do dzisiejszych czasów.
1: Tak, to zdecydowanie.
0: W kontekście takiego złamania pewnych praw, które odwiecznie były, jeśli chodzi chociażby o tą gościnność, to prawo Zeusa, które można pięknie przełożyć na w ogóle, no właśnie nawet współczesne czasy, że my coś takiego jako ludzie zrobiliśmy i od pewnego momentu już jakby bardziej nas ciągnie w stronę nienawiści i co taka nienawiść, która się kumuluje przez x lat, czym ona się może naprawdę skończyć. Więc odzierając ten film trochę jakby od tych elementów, które były krytykowane, bo ja też no, nie ze wszystkim się zgadzam i nie ze wszystkimi zabiegami, przymrużyłam oko na pewne aspekty, które no, wiem, że ten film musiał wcielić po to, żeby móc startować później do gali Oscarów i tak dalej, i tak dalej. I nawet jeśli nie we wszystkich aspektach jest zgodny z prawdą historyczną, to i tak na koniec ja osobiście jestem na tak, jeśli chodzi o ten film.
1: No zdecydowanie. Fajne też pokazanie postaci, no bo u Homera znamy Odyseusza jako takiego bohatera gloryfikowanego, a tu mamy człowieka złamanego, tak, który w pewnym momencie uświadamia sobie, co tak naprawdę złego zrobił,
0: tak,
1: nie?
0: Tak,
1: swoimi
0: tak,
1: decyzjami, tak.
0: Tak.
1: Więc polecamy, jak jeszcze Odysei nie widzieliście, Christophera Nolana, znakomite kino, myślę, że ścisła topka, gdybym miał stawiać w pierwszej trójce. Myślę, że gdzieś obok Oppenheimera i Prestiżu na przykład ten film mógłby się pojawić śmiało.
0: Tak.
1: Dobrze, to zostawiamy Was na krótką chwilę, taką muzyczną i za chwilę wracamy
0: I wrócimy z polecajką na co jednak iść na tą randkę.
1: Bądźcie blisko.
2: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato. Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. i dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
3: Letnie granie.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
12: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Cały czas słuchacie audycji Kinożercy w Radiu Sochaczew. Marta Dobińska z nami w studiu. No i opowiadamy sobie o filmach. Tym razem jakich, które będzie można zobaczyć? Czy to są premiery, czy to jest w ramach jakiegoś cyklu, czy czego widzowie Kina Odeon mogą się spodziewać?
2: To jest w ramach premier.
1: Okej.
2: I przypomnę, że w ramach premierowych randek.
1: Także ja nie będę już polecał nic,
2: nie,
1: bo to nie są trafione wybory.
2: Nie, ja...

0: Tak chciałem powiedzieć, że na przykład Roberta Pattinsona, tak? Jeżeli tak. panie by chciały powzdychać, który no, ma teraz, no wiedzie prym. Zresztą w prime time można zażartować, bo też taki film za chwilę z Robertem Pattinsonem w roli głównej się pojawi. Mam nadzieję, że też w kinie Odeon, bo po zwiastunach widziałem, że no tam dobrze
1: nadchodzi.
0: Może być. Tak. To co? W takim razie. Będzie można zobaczyć jeszcze premierowo.
1: Tak, no to premierowo tylko jedna noc i to jest właśnie ta komedia, nazwijmy ją trochę z taką lekką nutką romantyczną. No to tak jest, jak w jednym miejscu jest dwoje singli, wszystko wydawałoby się, że przecież co może im stanąć na przeszkodzie tego, żeby się połączyć i z tych singli zrobić duet. No ale jak to żyćko pokazuje? Nawet jeśli jest się jedynymi singlami w mieście, nadal może się wszechświat nie zgodzić na to, żeby połączyć tych dwoje ludzi. Więc zapraszam, żebyście sami zobaczyli trochę z przymrużeniem oka, bo przecież ten śmiech też jest nam okrutnie potrzebny.
0: No zdecydowanie.
1: Co w ogóle za połączenie? Śmiech jest nam okrutnie potrzebny. Muszę się zastanowić nad doborem słów. Ale jeśli chodzi o okrucieństwo, to tak mi się pięknie połączyło z drugim.
0: To może dlatego.
1: Taki most mi się po prostu zrobił. Więc dla tych, którzy lubią trochę mroczniejsze klimaty, ale właśnie też może nie rozwiązywanie zagadek, ale no właśnie taki, no mówiąc wprost, kryminał, no to zdecydowanie tytuł Wszyscy moi wrogowie. Mhm. I patrząc po obsadzie i też po producentach, no to zapowiada się, że będzie to dobry tytuł.
0: Okej, okay. No to w takim razie zapraszamy.
1: No to zapraszamy.
0: Tak, premierowo, ale wiem, że jeszcze chciałaś krótko powiedzieć o Nowych Horyzontach, o tym programie, więc proszę bardzo.
1: Koniecznie. Tak. Ci z Państwa, którzy wiedzą, gdzieś mnie tam słyszeli już kilkukrotnie, od października ruszamy po raz kolejny z naszym, chciałam powiedzieć już prawie flagowym wydarzeniem, jakim jest projekt Edukacja Młode Horyzonty, w którym to mam ogromną przyjemność bycia prelegentką. To są takie spotkania z dziećmi i młodzieżą, bo prowadzę te spotkania z dziećmi od przedszkola po uczniów, już właściwie prawie dorosłych szkół średnich, w trakcie których to spotkań najpierw trochę sobie rozmawiamy o filmie, ale też o pewnych wątkach i motywach, które ten film podejmuje. Czyli przygotowujemy młodzież do obejrzenia danego filmu, później oglądamy ten film, a w tym roku chcemy w ogóle trochę zmienić koncepcję i z częścią z grup będziemy pracowali po obejrzeniu filmu.
0: Żeby omówić go jeszcze, tak.
1: Tak, dokładnie tak. Więc dla mnie to jest też taki moment, kiedy ponieważ mamy tam kilka cykli tematycznych, każdy z Państwa może sobie jako nauczyciel wybrać, jaki, według którego cyklu będzie się z młodzieżą spotykał. Spotykamy się od października do kwietnia i to jest i filmy są naprawdę bardzo dobre, dobrze dobrane i pod wiek, ale też przede wszystkim pod bardzo współczesne bolączki, jeśli mogę tak to powiedzieć, które dotyczą naszych młodych umysłów i serc. Ale nie tylko takie tematy, bo również na przykład tematy związane w ogóle ze światem filmu. I to było dla mnie ogromnym odkryciem, że dzieciaki się niezwykle tym cyklem interesują. One faktycznie w cichości własnych pokoi, często zamkniętych, tworzą swoje pierwsze animacje i dużo z nich, jak się okazuje, myśli o tym, żeby być reżyserem, a może aktorką, a może producentem, ci, którzy lubią liczyć kasę, więc fajnie, że przy okazji też gdzieś zaczynamy wspierać albo kierunkować pasje młodych osób, więc zapraszam rodziców, którzy chcieliby się więcej o tym projekcie dowiedzieć, zapraszam nauczycieli, żeby zapisać swoje grupy. Zapisy teoretycznie są do końca września, natomiast mamy duże zainteresowanie i prawda jest taka, że im szybciej Państwo do nas się zgłosicie i zostawicie formularz, tym my szybciej do Państwa wrócimy z harmonogramem i z pewnością, że miejsce dla Państwa będzie. No chcielibyśmy ugościć Państwa wszystkich, ale już tamten rok pokazał, że w tych ostatnich dniach było już ciężko ze znalezieniem terminu dla wszystkich. Więc wiem, że jeszcze jesteśmy w wakacjach i wszystko jeszcze robimy, żeby te ostatnie 2-3 tygodnie nie myśleć o szkole. Ale ten projekt z jednej strony jest edukacją, ale powiedziałabym, pokazano trochę inaczej. I te moje wielomiesięczne doświadczenie z ubiegłego roku, ale też jeszcze poprzedniego, pokazuje mi, że jest to taki projekt, który pozwala naszym dzieciakom odzyskać głos. Mhm. Często rodzice mówią, to moje dziecko w ogóle ze mną nie rozmawia. I ja sama się czasem z tym borykam. Taki to czas. Natomiast często na tej sali kinowej te dzieciaki czymś się poruszają. Te emocje z wielkiego ekranu okazuje się, że bardziej do nich przemawiają i potrafią się odblokować i opowiedzieć też czasem o trudnych swoich prywatnych doświadczeniach, albo tych bardzo pozytywnych. No myślę, że dzisiaj najważniejsze jest to, żeby rozmawiać. I ten projekt zdecydowanie do tego zachęca. Więc zapraszam Państwa.
0: Właśnie, bo wspomniałaś o formularzu, ten dostępny na waszej stronie.
1: Znaczy najlepiej będzie, jak Państwo do nas przyjdziecie albo zadzwonicie i my wtedy też opowiemy trochę więcej, pokażemy tytuły, które gramy w poszczególnych cyklach, więc myślę, że tak będzie na najłatwiej.
0: No to zachęcamy. Cóż mogę więcej powiedzieć? Tak. No tyle, żeby zaprosić na kolejną audycję Kinożercy, która będzie w Radiu Sochacze. Słyszymy się w poniedziałki po godzinie 18. Marta Dobińska była z nami. Dzięki za to spotkanie.
1: Wielkie dzięki i do zobaczenia.
2: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochacze w ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl.
3: Radio Sochacze. 94,9 FM.
4: 94,9 FM.
3: Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: minut, 21 minut do 19. Czy u was też tak ładnie pada? Tak spokojnie, umiarkowanie, bez ulewy. Na taki deszcz to my jak zawsze czekamy. Oczywiście kierowcy pewnie narzekają.
1: Reklama. Letnie granie.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

Monster Boy, Mr. Feeling. 17 minut do 19, do wiadomości. Czy śledzicie mecz Igi Świątek z Marią Sakkari? Tak, pierwszy set wygrała Sakkari. Drugi Świątek, 6-1. No i o wszystkim zadecyduje ten trzeci. Oczywiście trzymamy kciuki bardzo mocno za Igę Świątek i za jej sukces.

10 minut dzieli nas od 19. Ja przypomnę, synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu. Wydane są alerty dla południa, centrum, a także wschodniej części Polski. U nas na razie tak pada spokojnie, ale tego nie można powiedzieć o południu Polski. Tam już obserwowane są podtopienia. Na razie muzycznie grupa Queen.

0: Grupa Alfa Wil w Radiu Sochacze w 3 minuty do 19. Jan Frycz nie żyje. Jeszcze do tego tematu powrócimy w wiadomościach. Ta informacja zaskoczyła wszystkich i bardzo, bardzo zasmuciła. Wybitny aktor był aktywny zawodowo do końca i właśnie przeczytałam, że Katarzyna Grochola miała umówione spotkanie z Fryczem. 26 sierpnia Jan Frycz miał się stawić na planie filmu Właśnie, że tak, nigdy w życiu, 20 lat później. I jak zapewnia pisarka, wszystko było umówione.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama. Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
2: Sponsorem studia jest pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza. Przyjaciele. Zabawa.
3: Sponsorem studia jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
4: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Letnie granie.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Zbliża się 19. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Ulewy i burze nad Polską, są podtopienia. Nie żyje wybitny aktor teatralny i filmowy Jan Frycz. Kolejowy wars po nowemu. Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Alerty wydali dla południa, centrum, a także dla części wschodu Polski. Ulewa przeszła już m.in. nad gminą Głuchołazy na Opolszczyźnie. Po ulewie wylał lokalny potok, a Bodzanów został podtopiony. Woda zalała drogi i wdarła się do piwnic. Największe straty są dokładnie w tych samych miejscach, gdzie jeszcze trwa odbudowa po powodzi sprzed 2 lat. W ciągu niecałej pół godziny spadł ogrom wody, blisko 40 litrów na metr kwadratowy, mówi burmistrz gminy Głuchołazy Paweł Szymkowicz.
10: To spowodowało podtopienia w miejscach, gdzie jest robiona kanalizacja deszczowa, czyli głównie ulica Sikorskiego przy tym słynnym moście na drodze krajowej i wylał potok Bozanowski w miejscowości Bozanów.
9: Na szczęście nie ma większych podtopień domów, a sytuacja jest już pod kontrolą. Politycy, ludzie kultury i przyjaciele żegnają zmarłego Jana Frycza, aktora filmowego i teatralnego. Był dla mnie esencją aktorstwa, Krakowa, życia, napisał Borys Szyc. Wspomnieniem o zmarłym artyście podzielił się również Jakub Żulczyk. Frycz zagrał gangstera Dario w serialu na podstawie powieści pisarza Ślepnąc od świateł. Panie Janku, to bardzo dziwne, że spotkaliśmy się raptem parę razy. Nie powiedziałem panu w trakcie tych spotkań, ile panu zawdzięczam. Byłem pewien, że spotkamy się jeszcze wielokrotnie. Nigdy nie można być pewnym. Wziął pan sobie postać, którą napisałem i przekształcił ją, przeformował w coś ponadczasowego. Dziękuję panu, nie zawiodę, obiecuję, napisał Żulczyk. Jan Frycz zmarł w sobotę, miał 72 lata.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Pijany kierowca spowodował wypadek i próbował zrzucić winę na swoją nieprzytomną pasażerkę. Wszystko wydarzyło się pod Płońskiem przy drodze ekspresowej S7, dziś przed południem. Kierowca miał we krwi blisko 2 promile alkoholu. Po tym jak wpadł swoim autem do rowu, 54-latek próbował według zeznań świadków w wypadku umniejszać swoją winę, mówi nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska z Płońskiej Policji.
11: Mężczyzna wysiadł z samochodu od strony kierowcy i podszedł do nieprzytomnej kobiety, która w trakcie wypadku wypadła z pojazdu na jezdnię przez drzwi od strony pasażera. Następnie przeciągnął ją na drugą stronę samochodu i umieścił na miejscu kierowcę.
9: Potem okazało się jeszcze, że pijany mężczyzna miał orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 5 lat więzienia. I na koniec zmieniamy temat. Wars czeka na prawie 40 nowych wagonów restauracyjnych. Połowa z nich będzie jeździła po torach już na początku nowego roku. Będą się różnić od starszych wagonów, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
12: Ten design będzie taki bardziej ciepły, nowoczesny. Ma też być wygodny dla pasażerów, ma być lepiej wyciszony. Mają te wagony być też dawać więcej miejsca dla tego, żeby z nich korzystać. Wiemy, że dużo pasażerów jest zainteresowanych usługą gastronomiczną Warsu.
9: Starsze wagony też będą systematycznie modernizowane. Intercity planuje zwiększyć liczbę pociągów z wagonami restauracyjnymi.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: U nas też pada, ale tak spokojnie. Nie, na razie nie ma żadnych podtopień i gwałtownych ulew, ale chyba to jest, czy to już koniec lata, nie będzie wyższych temperatur. Poniedziałek, wtorek, środa deszcze, temperatury jutro to jeszcze chłodniej, poniżej 20 stopni, w środę powyżej 20 stopni, w czwartek trochę słońca i w weekend też trochę słońca, ale temperatury nie będą nas rozpieszczać, tak w okolicach 20-21 stopni. No cóż, pamiętajcie, są ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pierwszego i drugiego stopnia dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski, dla powiatu sochaczewskiego o groźnych ulewach, burzach i silnym wietrze.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Nie wiem, czy pamiętacie taki tekst. Jedzie pociąg z daleka, nikt na stacjach nie czeka, maszynista ponury sypie węgiel do dziury. To z piosenki Wałów Jagiellońskich był taki zespół, Rudy Schubert, i śpiewał o Warsie. Wars wita Was. Grażyna Bońmowska-Gajda, dzień dobry, właściwie dobry wieczór.

Lexi, całkiem nowa bajka, a za oknem deszcz i ten deszcz im przypomina nam, że wakacje dobiegają końca, ale jeszcze będzie parę mocnych akcentów w Sochaczewie, więc może jeszcze nie żegnamy lata. Na razie rumba, nie rumba, tylko zumba. 20 sierpnia to już ostatnie spotkanie z Ewą Osińską i Dawidem Komorowskim na Wzgórzu Zamkowym, no więc takim mocnym akcentem postarajcie się pożegnać te wakacje. Godzina 19, wstęp wolny. Potrzeba tylko dobrego nastroju i dużo dobrej energii, żeby spotkać się na wzgórzu. Będę miała dla Was jeszcze inne propozycje tak na finał wakacji, ale to za chwilę.

0: to i Bruno Mars to był, a właśnie zakończyła się konferencja w sprawie WSC Festiwalu. Monika Figut wróciła, to będą nowe informacje. Na pewno się nimi z wami podzielimy, ale najpierw zaproszenie do kina wakacyjnego, kina letniego, kina w plenerze, pod chmurką. Bo to już na placu Kościuszki ostatnie spotkanie 20 sierpnia o godzinie 21, ale jakie F1, czyli spotkanie z Bradem Pittem. Co prawda film nie jest oparty na wydarzeniach autentycznych, historycznych, nie przywołuje postaci historycznych, ale możecie zajrzeć za kulisy Formuły 1. No i spotkanie z Bradem Pittem to może nam wiele wynagrodzić. Radio Słuchacze.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%, I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99, a teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Letnie granie.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
10: Reklama.
11: Za

27 minut po 19. 21 sierpnia rusza WSC Festiwal. A co do festiwalu? Bo o festiwalu to będziemy mówić i systematycznie was informować na temat programu, ale jeszcze parę ciekawych wydarzeń artystycznych mamy do 21. Kinoletnie. Tak, to teraz czas na tańce. Proszę bardzo. Można dołączyć do otwartych warsztatów tanecznych w Sochaczewskim Amfiteatrze. Tańce z całego świata, taka propozycja miasta i szkoły tańca Pasjonat. Zajęcia się odbywają w godzinach wieczornych od 19.45 do 20.30. Tańce z całego świata można poćwiczyć z fachowcem, z instruktorem tańca. Co jeszcze nam zostało? 20 sierpnia tango argentyńskie. No klasyka, nie można tego nie tańczyć i nie umieć tańczyć, no to mamy tango argentyńskie, a jeszcze coś poza tangiem argentyńskim. 29. warsztaty salsy, czyli tango i salsa. Oczywiście wstęp dla każdego wolny. Spróbujcie nauczyć się paru kroków na imprezie rodzinnej i nie tylko rodzinnej, jak znalazł, a chyba sierpień, wrzesień to sezon na wesela. Może jakiś taniec weselny obmyślicie?

0: Overpass Graffiti, Ed Sheeran. Moi drodzy, mam dla was dobrą, a nawet powiedziałabym bardzo dobrą informację, wspaniałą. Iga Świątek, Maria Sakkari. Iga wygrała. Tak, cieszymy się i gratulujemy. Pierwszy set 4-6 dla Sakkari, potem 6-1, 6-1 dla Igi Świątek. Wspaniale, gratulujemy sukcesu, a ja mam jeszcze dla was propozycję. Niedzielna i sobotnia scena, a właściwie dokładnie mówiąc scena, letnia scena jazzowa w Żelazowej Woli, 22 i 23 sierpnia. Zapraszamy, zachęcamy, spotkanie z jazzem. Artyści wysokiej klasy, wspaniała sceneria, park w Żelazowej Woli. To może się wybierzecie. Ja mam dla was bezpłatne wejściówki. Wejściówki dla dwóch osób. 46 863 22 22. Telefon do Radia Sochaczew. Dzwonicie do mnie i otrzymujecie taką wejściówkę, żeby być bliżej muzyki. I to jakiej? Z młodymi, ambitnymi artystami o już światowej sławie. Już wam mówię, Dominika Wania i trio RGG to w sobotę, natomiast w niedzielę Kasia Pietrzko oraz Sławek Jaskółkę. No to dzwońcie do mnie.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Margaret i prima ballerina, 21 minut do 20. Monika Figut wróciła właśnie z konferencji prasowej, z konferencji, na której przedstawiany był między innymi line-up festiwalu WSC, festiwalu ten, festiwal od 21 do 23 sierpnia. Jakub Okraska z Urzędu Miejskiego prezentował szczegóły dotyczące tego wydarzenia artystycznego.
1: WSC Festiwal to wydarzenie całkowicie bezpłatne. Chcemy tworzyć festiwal, który pod względem programu artystycznego, poziomu i atmosfery nie ustępuje dużym komercyjnym wydarzeniom organizowanym w całej Polsce. Uczestnictwo w koncertach naszych artystów nie wymaga zakupu biletów. To właśnie jest jedna z najważniejszych idei, która od początku przyświecała WSC Festiwalowi. Dawać ludziom dostęp do muzyki, artystów i wydarzeń na najwyższym poziomie bez bariery finansowej. I właśnie dlatego jesteśmy szczególnie dumni z tegorocznego programu. Festiwal został pomyślany tak, aby każdy z trzech dni miał swój własny charakter. Piątek będzie dniem skierowanym przede wszystkim w stronę muzyki klubowej i świata DJ-ów. Sobota i niedziela to z kolei mocniejsze wejście w świat rapu, popu i współczesnej muzyki rozrywkowej. Nie zabraknie również artystów, których twórczość szczególnie mocno trafia do młodszej części publiczności. Trzy dni, różne muzyczne kierunki, różne pokolenia odbiorców, ale jeden wspólny cel – stworzyć festiwal, na który każdy może przyjść, dobrze się bawić i poczuć, że jest jego częścią.
0: No to życzymy wam dobrej zabawy. Jeszcze trochę czasu mamy na przygotowanie się.
2: Reklama.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Letnie granie.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: 7 minut do 20, o 20 wiadomości i informacja z ostatniej chwili. Samolot z 21 osobami poszkodowanymi w wypadku autokaru na Węgrzech właśnie wylądował na lotnisku w Rzeszowie. Część pacjentów pozostanie na Podkarpaciu, pozostali zostaną przetransportowani do Warszawy, między innymi do szpitala MSWiA. Więcej informacji w wiadomościach.
1: Letnie granie.
0: Sporo informacji pogodowych czeka nas niespokojna chyba noc.

0: czy będziemy się pamiętać? Trudny temat w piosence Sersy, a u nas już za chwilę wiadomości.
1: Reklama. Sochaczew będzie w Centrum Muzycznych Emocji. Od 21 do 23 sierpnia WSC Festiwal w Amfiteatrze Miejskim. 3 dni koncertów i mocna ekipa na scenie. Raven, Brylant, Tymek, Mała Hirufus, Rychupeja, Guzior, Trips, Skolim, Blacha 2115 i wielu innych. A w samym środku festiwalowych wydarzeń także my, Radio Sochaczew. Będziemy nadawać na żywo prosto z WSC Festiwalu. Rozmowy z artystami, festiwalowi goście, relacje, emocje i wszystko to, czym będzie żyło nasze miasto. 21, 22 i 23 sierpnia. WSC Festiwal. Amfiteatr w Sochaczewie.
2: Sponsorem studia jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
3: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
4: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Letnie granie.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Minęła 20. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Pierwsi poszkodowani w wypadku na Węgrzech wracają do kraju. Znów mamy ceny maksymalne paliw, jutro się nie zmienią. Fani pożegnali piosenkarkę Bonnie Tyler. Miriam Lipińska, pierwsza grupa blisko 20 lżej rannych we wczorajszym wypadku autokaru na Węgrzech, wraca dziś specjalnym rządowym samolotem do Polski. Cały czas trwa też identyfikacja ofiar śmiertelnych. 5 z 12 zabitych to mieszkańcy gminy Lubenia na Podkarpaciu, a w sumie autokarem jechało 18 osób z tej gminy i aż 17 z nich pochodzi z samego siedliska. To mała miejscowość, mówią jej mieszkańcy.
10: To dla każdego, każdy tam sąsiedzi to... Strasznie trudne to jest wszystko.
11: Razem myśmy się dobrze kolegowali za czasów takich młodzieńczych i tego. Wesołe, ciepłe, takie no...
10: To będzie strasznie trudne, żeby przeżyć to, no nie wiadomo jak, no. Pomodlić się za nich.
9: W wypadku zginęło 5 osób z terenu tej gminy. Ceny maksymalne paliw zatrzymają się jutro na dzisiejszych poziomach. To 6 zł i 41 groszy za litr benzyny 95 i 7 zł i 37 groszy za litr diesla. Od dziś działa już nowa odsłona pakietu CPN. Jest niższy VAT na paliwa i mechanizm cen maksymalnych. Kierowcy w miarę zadowoleni.
12: Troszeczkę lżej, tak. Dobrze, choć się spodziewałem, że mogą być te różnice jeszcze większe.
13: Zależy na jak długo to wróci. Dzisiaj tankowałem do pełna i jest znaczna różnica. 1000 zł dzisiaj zaoszczędziłem.
9: Obecny pakiet CPN pozostanie z nami do końca sierpnia.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami. Alerty obowiązują dziś i jutro, mówi Anna Gryczman z IMGW.
14: Nad Polską znajduje się front atmosferyczny, który będzie falował i przynosił kolejne strefy opadów deszczu oraz burz. Najwięcej opadów spodziewamy się w pasie. Od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Górny Śląsk i Zachodnią Małopolskę po Ziemię Łódzką i Kielecczyznę.
9: Są już pierwsze efekty burz w Głuchołazach. Po deszczu zalane zostały ulice. Do podtopień doszło w opolskim Bodzanowie. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dotyczą województwa opolskiego i śląskiego oraz częściowo małopolskiego. Alerty potrwają do północy. A z kolei przed burzami z intensywnymi opadami deszczu synoptycy ostrzegają na Mazowszu, w Łódzkiem, w części Podlasia i Lubelszczyzny. Główny inspektorat sanitarny ostrzega tymczasem przed partią mleka początkowego produkowanego przez firmę Nestle. Powodem jest obecność ceruliny w produkcie. To toksyna wywołująca wymioty. Ze względów bezpieczeństwa firma wycofuje również drugą partię tego mleka, a szczegóły wycofanych partii na stronie GIS-u. Rodzina, przyjaciele i tłumy fanów pożegnały piosenkarkę Bonnie Tyler. Pogrzeb odbył się w Swansea na południu Walii. Przed i po mszy pogrzebowej wybrzmiały największe hity artystki, między innymi jej wczesna ballada If I Sing You a Love Song, jej pierwszy wielki przebój It's a Heartache, a także Total Eclipse of the Heart. Przez dźwięki utworów przebijały się wiwaty fanów i okrzyki dziękujemy. Piosenkarka zmarła 8 lipca w wieku 75 lat. Jej rodzina poinformowała, że odeszła niespodziewanie w szpitalu w Portugalii.
15: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
16: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
17: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych, naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
18: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
19: Bartek Staniaszek, czas na sport. Piłka nożna. W 1/16 finału Mazowieckiego Pucharu Polski Okręgu Płockiego seniorzy Orkana wygrali w weekend ze Świtem Starośreby 5-1. Rezerwy Orkana za to remisowały 0-0 z GKS-em Góra. O awansie rywali zdecydowała wygrana w rzutach karnych po 12 seriach. To był dobry weekend naszych drużyn w warszawskiej lidze okręgowej. W sobotę w ramach drugiej kolejki KS Teresin wygrał mecz wyjazdowy z Jednością Żabieniec 2-3. W niedzielę Promyk Nowa Sucha wyszarpał zwycięstwo ostatnią akcją meczu i pokonał City Wilanów 1-0. Obyśmy jak najczęściej mogli mówić o kibicach w ten sposób. Sochaczewscy legioniści wzięli się ostro do pracy i w niedzielę wsparli oddział pediatrii z Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Zebrana grupa osób odmalowała 10 sal na remontowanym oddziale. To nie jedyna spektakularna akcja w ostatnim czasie. Przed tygodniem kibice stawili się także w Fundacji Kudłaci Przyjaciele Marty, gdzie odmalowali front budynku i stworzyli tematyczny mural. W niedzielę w Matyldowie ponownie odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Rybno. Zwyciężył Szymon Ostaszewski, a na podium znaleźli się jeszcze Damian Zydlewski i Mikołaj Papież. Najlepszą zawodniczką zawodów została Wiktoria Ostaszewska, najlepszy junior Hubert Marciniak, najstarszy zawodnik Stanisław Gawinek, najmłodszy zawodnik Wiktoria Zydlewska. Za nami także drugi wyścig trzech torów zorganizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie przy ulicy Warszawskiej 80. Wśród najmłodszych królowali Weronika Kawczyńska i Mikołaj Rosołek. Na podium w kategorii chłopców w wieku od 7 do 9 lat stanęli odpowiednio od pierwszego miejsca Oskar Rosołek, Marcel Sobczak i Krzyś Kawczyński. Wśród dziewcząt od 13 roku życia Maja Pisarkiewicz, Weronika Konik i Lena Jędryka. W kategorii Open złoto wywalczył Piotr Sobczak, a srebro Łukasz Kawczyński.
15: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
16: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
17: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych, naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
18: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
0: To może być bardzo niespokojna noc, tak twierdzą synoptycy. Burze, deszcz, wiatr, alerty IMGW do nas docierają. Cóż, teraz już chyba za późno, by sprawdzić, czy coś na dachu nie przecieka. Życzę Wam spokojnego wieczoru. Może na zakończenie dnia jakiś dobry film? Komedia romantyczna? Na przykład o miłości? Tylko jedna noc?

to, ile powinien trwać urlop? Tydzień, dwa, a może trzy tygodnie? Najdroższy hotel, egzotyczna wyspa, trzy tygodnie wolnego nie gwarantują, że wrócimy do domu wypoczęci. Takie wnioski wynikają z analizy badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. Długość wakacji ma niewielki wpływ na ich regeneracyjne działanie. Krótki wyjazd może dać podobne efekty co długa podróż. To po pierwsze, a po drugie to trzeba zapamiętać.

zapomnieć o pracy. Żadnego przeglądania korespondencji, żadnego zaglądania do internetu czy przeglądania poczty służbowej. No i jeszcze jeden warunek niezbędny. Miejsce musi być to takie, do którego jedziemy z przyjemnością, które kojarzy nam się z bezpieczeństwem, spokojem, z dobrymi wspomnieniami. Możemy wracać do tych miejsc wielokrotnie. Wcale to nie musi być coś wyjątkowego i egzotycznego. Więc jeżeli jesteście jeszcze przed urlopem, to przemyślcie wyniki tych badań.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Kolim, jeden z najbardziej wyczekiwanych artystów na WSC Festiwalu. WSC Festiwal od 21 do 23 sierpnia, a z Kolim w czerwcu miał 43 koncerty zaplanowane i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, powtórzy ubiegłoroczny sukces, czyli 503 występy na rok. Podlasie, miejscowość Czeremcha, tu stacja benzynowa w kolorach oczywiście różowych i sklepik. A sklepik, jak mówię, z Kolim ma przypominać butik Louis Vuitton. Można tu kupić wszystko sygnowane jego pseudonimem. Od płyty z remiksami piosenek przez wody toaletowe, koszulki, skarpetki, zawieszki zapachowe, kiełbasy, kabanosy, parówki, kawa w kubeczku z napisem z Kolim, nawet kapusta kiszona. Konrad Skolimowski to geniusz, czegokolwiek się dotknie, wszystko zamienia się w złoto. Niedawno kupił willę w Międzyzdrojach, gdzie para może przenocować za 280 zł. Takie opinie i komentarze słyszy z Kolim.
1: Letnie granie.

0: Cudzoziemcy to temat gorący nie tylko w Polsce. Licząca ponad 9 milionów obywateli Szwajcaria jest jednym z najszybciej rosnących państw. Od 2002 roku przybyło jej blisko 2 miliony mieszkańców. Dziś w sumie co trzeci mieszkaniec tego kraju urodził się za granicą, a jeszcze 400 tysięcy dojeżdża tu do pracy, głównie z Włoch i Niemiec. Odbyło się referendum, w którym zaproponowano rozwiązanie następujące. Miało ono polegać na tym, że gdy w Szwajcarii ludność osiągnie 9,5 miliona, wprowadzone zostaną drastyczne ograniczenia pozwoleń na pobyt, prawa do azylu i łączenia rodzin. A gdy zbliżać się będzie do 10 milionów, czyli według prognoz około 2041 roku, zostanie zawieszone porozumienie z Unią o swobodnym przepływie osób. Ale Szwajcarzy na to się nie zdecydowali. Uznali, że jednak potrzebują fachowej siły roboczej, dobrze wykształconych cudzoziemców. Odrzucili tę propozycję w referendum. No więc my też przemyślmy ten temat i wybierzmy najlepsze rozwiązanie, oczywiście.
1: Letnie granie.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

Ile razy jeszcze mam wspominać ciebie z tamtych dni, gdy biłem się o przyszłość. Czułem się, jakbym był sam.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio Sochaczew nocą.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.